Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: Wieczór.
1: Dzień, dzień. Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: SK Warszawa.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Zgodnie z zapowiedziami tramwaje wróciły na ulicę Towarową. Ponownie jeżdżą tu linie 1, 22 i 24, ale coś za coś, zaczął się remont w Alejach Jerozolimskich. No i tu zmieniły trasę tramwaje na przykład 7, 9, a zawieszona w ogóle została trasa linii numer 25. W tym momencie mamy już pierwszą stłuczkę na stołecznych ulicach. To trasa S8 na wysokości Marymontu, oczywiście na nitce w stronę Bemowa. Tu chwilkę trzeba już postać, a na termometrach na razie tylko 11 stopni.
0: Sponsorem audycji był właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i lunaparku Zatorland w Zatorze.
1: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Bezbarwna gra polskich piłkarzy w towarzyskim meczu z Ukrainą. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu 0-2. Mimo gry z liderami kadry w składzie, Polacy nie potrafili odnaleźć drogi do bramki. Reporter Eski pytał po meczu kibiców, co zawiodło.
2: Mi się wydaje, że wszystko, ale kibice przynajmniej nie zawiedli. To jest najważniejsze.
3: Zawiedli, doping było słychać tylko ukraiński. Polaków nie było słychać.
2: Nie było tak źle.
4: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry. Młodzi nic nie pokazali.
5: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
1: A szansa na rehabilitację w oczach kibiców już w środę, kiedy w Warszawie zagramy towarzysko z Nigerią. Specjalny samolot przetransportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje dzisiaj, a na jej pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. A do niedawna symbol polskiej siły, polskiego rolnictwa. Dziś jej uprawa to prawdziwa ruletka. Słyszymy od ekspertów o uprawie truskawki. Mówi dr Paulina Sobiesiak Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
6: Dzieje się tak między innymi za sprawą zmiany klimatu, która zwiększa częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty.
1: A Polska pozostaje jednym z największych producentów truskawek w Europie, ale produkcja z roku na rok spada. W ostatnich 5 latach z jej uprawy zrezygnowało blisko 12 tysięcy gospodarstw.
0: SK Warszawa News.
1: Od dziś w całej Warszawie zaczyna obowiązywać nocna prohibicja. To w godzinach od 22 do 6 rano, a długo wyczekiwany wiadukt trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie już otwarty. Kierowcy mogą korzystać z nowej jezdni wiaduktu w kierunku Grochowa. Wrócił także skręt w ulicę Saską oraz połączenie z ulicą Urugwajską.
7: Przez kolejne kilka tygodni będą trwały jeszcze drobne prace wykończeniowe, ale ruch będzie funkcjonował w dwie strony.
1: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a na trasy sprzed remontu wróciły także linie 411 i E1.
0: Jankes,
8: Kama,
0: Kama
8: i Wiktor.
0: Wiktor.
8: SK.
9: Piątek, sobota, niedziela. Trzy szalone dni odlotu ściśle tajnego za nami.
10: Byliśmy w Maladze rzeczywiście. Co zostaje, co było w Maladze, zostaje w Maladze, prawda?
11: Oczywiście, że tak.
12: Oj tak.
13: No to opiszcie nam swój weekend w trzech słowach. 664-402-302 lub messengerowe Tenteges.
10: U mnie są trzy słowa, proszę bardzo. Basen, zęby, pomocy. A dlaczego? Zobaczcie na eskowym Instagramie.
9: No to jakie trzy słowa opiszą wasz weekend? Nie musi być z Hiszpanii.

0: Mówiliśmy o tym, że co było w Maladze, zostaje w Maladze, no ale zostaje przede wszystkim też na Instagramie naszym metkowym. Bardzo mocno polecamy. Tam sporo atrakcji związanych z naszym weekendowym odlotem. Oj, było pięknie.
1: Zdecydowanie, naprawdę. Ekipę mieliśmy taką, jak właśnie wszyscy nasi słuchacze.
2: Na przykład jeden z naszej ekipy, czyli Kuba, zadaje bardzo ważne pytanie.
3: Dobra, witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Jaki jest plan działania? Bawimy się, czy co robimy?
2: No, bawimy się, bawimy się.
1: My się w weekend bawiliśmy i teraz pytanie brzmi, jakie są wasze trzy słowa do weekendu? Jak to brzmiało u was w weekend?
4: Cześć, weekend w trzech słowach. Pszeniczne, pizza, latte. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Nie mówi się pszeniczne, tylko pszenna pizza.
2: A, no tak.
1: Może być też okay. Inna, ale pszenna.
0: I latte, że polana delikatnie mlekiem. Tak? No, dobrze, można, no każdy po swojemu oczywiście.
2: Trzy dni za nami szaleństwa, czyli piątek, sobota, niedziela, no to jakie trzy słowa do tego pasują?
5: Weekend? Jaki weekend? Wczoraj był piątek, dzisiaj poniedziałek. Jankes!

0: oprócz tego, że jest poniedziałek i jest Dzień Dziecka i z nami pani Jadzia, chciałam ci złożyć najlepsze życzenia z okazji Dnia
1: Dziękuję
0: Dziecka.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: No, Janki za chwilę przyniesie prezenty.
1: Dobrze.
2: Dokładnie, wszystko jest przygotowane, ale po drodze oczywiście mamy jeszcze, no, przegląd
1: Dzień Matki
2: prasy.
1: Wam się pomylił.
2: Oj, prze.
1: No. To ja wam powinnam przynieść prezenty.
0: My na prezenty zawsze mówimy tak.
3: Tak, a teraz sprawdzamy, co się dzieje u znanych i bogatych. Słuchajcie, ostatnio dużo się mówi o byłej żonie Marcina Prokopa.
0: To jest w ogóle niesamowite, że od momentu, kiedy się rozwiedli, nagle wszyscy o niej mówią.
1: Tak.
3: No i właśnie była żona Marcina Prokopa wygłosiła w internecie coś, co się nazywa, to jest cytat, manifest o dużych piersiach.
0: Opublikowała rolkę, w której opowiada o tym, że kobiety z miseczką D nie muszą nosić niewygodnych, sztywnych biustonoszy, tylko mogą nosić takie, jakie chcą.
3: Ciekawy manifest.
1: No i to są właśnie poważne problemy. Problemy pierwszego świata.
2: To są problemy pierwszego świata. Dzieje się na świecie rzeczywiście. Ralf Schumacher to jest brat...
3: Tego Schumachera.
2: Tego Schumachera.
3: Tego Michaela Schumachera.
2: Michaela, właśnie. Nie powiedziałam właśnie, czy jak się mówi?
0: Michał Schumacher,
2: po prostu po polsku Michała
3: Schumacher. Michał Wyścigowiec.
2: I zarazem również oczywiście kierowca wyścigowy. Uważajcie, poślubił, to jest fajna taka relacja, poślubił francuskiego biznesmena. Co ciekawe, była żona tego pana, właśnie, złożyła im wspaniałe, cudowne życzenia. Wszyscy są szczęśliwi, kochani i w ogóle.
3: Czy ja dobrze rozumiem, że on po prostu w połowie swojej drogi życiowej nagle stwierdził, że wybiera inną opcję?
2: Teraz na zmianę.
0: I wziął ślub.
2: No, więc teraz, no właśnie, no tak to wygląda. Wszystkiego dobrego oczywiście, gorzko.
1: Powiem po wyścigowemu.
2: No.
1: Ale jazda.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Słuchajcie, no miłość nie wybiera, no.
1: No tak.
0: No ale on wybrał.
1: Tak.
2: Patrzcie, to nie o nas. Pierwsza strona dzisiaj faktu.
0: Wynieśli posła z samolotu.
3: No. Przypominam, że dzisiaj...
1: A was nie wynosili?
0: Nie, wszyscy o własnych siłach.
1: Bardzo
3: dzisiaj
1: ładnie.
3: W kalendarzu jest dzień bez alkoholu.
1: Bardzo ładnie.

0: Aha, oni też o weekendzie. David Guetta i One Republic.
1: No dobrze, już po weekendzie mamy poniedziałek, za chwilę 6.30, w pół do 7.
0: No i za chwilę ranking prezydencki u Marcina Prockiego. Sprawdzimy, który z prezydentów zyskał największe uznanie Polaków. Ale to chyba nie my powinniśmy dzisiaj zapowiadać newsy, co?
2: No nie, zdecydowanie. Ja bym oddała jednak głos tym, którzy dzisiaj powinni najbardziej świętować z nas wszystkich.
0: To przepraszam, jaka pozycja przed nami?
3: Czas na newsy, które przedstawi Marcin Procki.
4: Jan

0: Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Zamieszkaj tam, gdzie jezioro zaczyna się za oknem. Odkryj Port 69 podczas dni otwartych od 4 do 7 czerwca. Apartamenty inwestycyjne z widokiem na jezioro i prywatną mariną. Port 69. Najlepszy adres w sercu Mazur. Port69.com.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
13: I po reklamie.
14: W weekend ruszył remont torowiska wzdłuż Jerozolimskich, no i na sporym odcinku wymienioną zostaną tam szyny, będzie remont przystanków, przejazdy drogowe, no ale to wszystko potrwa i w tym czasie spore utrudnienia dla pasażerów, którzy korzystają z komunikacji miejskiej w Warszawie. Na przykład tramwaje linii 7 będą kursowały tylko na Pradze, 25 w ogóle nie będą kursowały, a pozostałe linie zostały skierowane na objazdy. Te utrudnienia już trwają, a za to kierowcy muszą o poranku liczyć się ze sporym korkiem na trasie S8. Tutaj na wysokości Marymontu o poranku doszło do wypadku i w tym momencie korek już ponad 4-kilometrowy. Na termometrach mamy w tym momencie 13 stopni, a później tak do 22. 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam.
15: Słuchaj, tak? Jest ktoś, kto robi to lepiej od ciebie, posłuchaj.
14: Dawaj.
16: Czas na newsy, które przedstawi Marcin Procki.
14: O, no i bardzo teraz ładnie.
15: Zapraszam.
14: To w takim razie zaczynam, skoro po takiej zapowiedzi to myślę, że już można. 7 zarzutów usłyszał właśnie zatrzymany w Warszawie 48-latek. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów. To znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy. A Karol Nawrocki trzeci w rankingu prezydentów III RP w badaniu Ibris dla Rzeczpospolitej. Ponad 40% respondentów jako najlepszego prezydenta wskazało Aleksandra Kwaśniewskiego. 23,5% dla Lecha Kaczyńskiego. Karol Nawrocki znalazł się na trzecim miejscu z wynikiem 21%.
17: SK Sport News.
14: Nieudane towarzyskie starcie polskich piłkarzy z Ukrainą. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu 0-2. Jan Urban zaczął mecz podstawowym składem z Zielińskim, Szymańskim, Lewandowskim czy Tuszewskim. Na początku drugiej połowy dokonał kilku zmian, dając szansę debiutantom. To jednak nie odmieniło gry Polaków, którzy pod wodzą Urbana przegrali drugi mecz z rzędu. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału French Open z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała 7-5, 6-1. Tegoroczna edycja paryskiego Wielkiego Szlema obfituje w porażki faworytek. Z 6 najwyżej rozstawionych pozostała tylko Aryna Sabalenka. W odprawieniu faworytek dobrze idzie Mai Chwalińskiej, która dziś zagra z Dejan Pari.
17: Jankes!
18: Kama.
17: Kama
18: i Wiktor
17: w Radiu
18: SK.
0: Dzień dobry, dzień dziecka, 6.31. Marcin Procki jeszcze wróci.
15: Tak jest. Bardzo dobrze. A my cały czas żyjemy naszym weekendem. My byliśmy w Maladze, a u was?
13: Siemaneska. Wy w Maladze, ja w Berlinie na koncercie Metaliki.
18: I też fajnie.
15: No to gramy dalej!
0: A wiecie, z czym się wraca z Berlina po koncercie Metaliki?
15: No, powiedz.
0: No, z niemiecką chemią.

0: Za chwilę u nas urodziny ze SK oczywiście. Zgłoszenie jak zwykle na sk.pl, tam dajecie znać.
1: I będziemy do was dzwonić takim telefonem już nowoczesnym, takim bez kabelka i w ogóle takim, do którego nie trzeba nic wrzucać, żeby działał.
2: Ale okazuje się, że nie wiem, czy pamiętacie, w ogóle kiedyś były budki telefoniczne.
0: Proszę pewnie.
2: Sokołów Podlaski jest ostatnim miejscem w Polsce, gdzie działają automaty telefoniczne na monety właśnie.
1: W 2026 roku?
2: No.
0: Jedźmy tam.
2: Więc jedziesz, wrzucasz monetę i no dzwonisz. I połączą cię ze wskazanym numerem.
1: Jankę, weź zobacz, czy masz 5 zł, no.
0: Mam rzucić monetę?
1: Wrzucaj, no.
3: Wrzucam!
4: Rozmowa kontrolowana.
1: No, właśnie.
4: Rozmowa kontrolowana.
5: Jankes.
6: Jankes.
5: I Wiktor.
7: Reklama.
8: Wymienił pan stary piec na nowy.
9: Oszczędnie jest i mniej kopci.
8: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
10: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
8: Jak pan grzeje bez opału?
11: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
8: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
12: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Wymienił pan stary piec na nowy.
9: Oszczędnie jest i mniej kopci.
8: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
10: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
8: Jak pan grzeje bez opału?
11: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
8: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
12: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
14: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A/16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
17: Zaprawy?
16: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
17: No, dobrej jakości.
16: A jaka?
17: No, niedroga.
16: I dokąd po nią pojedziemy?
17: No, do Bricomana.
18: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1, 22,5 kg, w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: I po reklamie.

0: za 14 minut siódma. Ciekawa ciekawostka. Jak wylatywaliśmy na Malagę w piątek, to na lotnisku minęliśmy się z Denzelem. Przechodził obok nas.
1: Krzychu, Krzychu!
0: I nie, jest to Jankes!
2: Urodziny!
3: To prawda, dzisiaj Krzychu ma urodziny. Cześć, Krzysztofie!
4: Cześć.
3: Jak do ciebie mówią w domu?
4: Krzychu, Krzysiek, różnie.
3: Różnie.
4: A moja siostra mówi na mnie mały.
3: Mała, no mnie też mówią w domu mały. Serio.
4: O.
1: Bo jest nie wiem wyższy. Akurat, Janki, czy powinien się tym chwalić.
0: No, ale to, a gdzie ty mieszkasz? W Gorzowie. A ty w Gorzowie, a na jakiej ulicy? Na tej, o kurde, brat!
3: Krzychu, na co dzień jesteś kierowcą, śmigasz, teraz też jesteś w trasie, prawda?
4: Tak, jestem w trasie, właśnie wjeżdżam do Warszawki.
1: A ile średnio kilometrów robisz w ciągu miesiąca?
4: Trzeba byłoby to przekalkulować. 300 km dziennie około.
3: Ja od ciebie nie kupuję samochodu.
4: No, jest nalatany, jest najeżdżony, nie powiem, że nie.
3: Wozisz towary, a taki najdziwniejszy towar, który wiozłeś na pacę, co to było?
4: Najdziwniejszy, może taki najfajniejszy, no piwo, wódkę, znaczy takie alkohole.
0: No, to było to pytanie.
3: Przepraszam, przecież jest poniedziałek.
4: No tak.
3: Ale to dziwne rzeczywiście, no.
4: No.
0: Słuchajcie, są ludzkie potrzeby, trzeba zaspokajać, więc czasami też się wozi takie rzeczy.
1: To ja w takim razie zaspokoję potrzebę Krzycha, który napisał, że dzisiaj świętuje 35. urodziny i przydało mu się na rozbudzenie, bo kawa nie pomaga. W związku z tym, Krzychu, stówka do ciebie leci.
4: Dziękuję bardzo.
0: No słuchaj, a jako że zgłosiłeś sam siebie, to teraz sam sobie złóż życzenia. Czego Krzychu życzy Krzychowi?
4: Czego ja mogę sobie życzyć? No wszystkiego najlepszego, szerokości, ile wyjazdów, tyle powrotów i żebym zawsze był tak uśmiechnięty jak dzisiaj.
3: I żeby na trasie Warszawa-Łódź, Łódź-Warszawa nie wszyscy jeździli lewym pasem.
0: Bajo-jajo.

0: Za chwilę siódma, dzisiaj specjalna data, specjalne święto w kalendarzu.
1: Dzisiaj Dzień Dziecka, pamiętajcie o nas.
2: Pamiętamy, żeby nie było.
3: Oczywiście, że tak.
1: Gdzie są moje prezenty?
3: Cicho tam.
4: Nadal pamiętasz, jaki? Pamiętasz?
2: Już troszkę mniej, oczywiście.
0: Słuchajcie, w prezencie to my możemy sobie powspominać dzieciństwo, bo zastanawialiśmy się nad różnymi akcjami i przypałami, które pojawiły się za naszego młodu i teraz, po latach, można się do tego przyznać.
4: No właśnie, dlatego nagrywajcie nam głosówki na jaskowym Messengerze i no podzielcie się tym.
0: Ale Kama, dawaj, no proszę, no.
5: Dawaj, Kama, ty pierwsza.
0: Dawaj, Kama.
4: W siódmej klasie podstawówki moi rodzice postanowili pójść na Sylwestra, więc chata była wolna i pozwoliła mi moja mama pójść do mojej przyjaciółki, trzy ulice dalej, ale tylko do godziny 22, bo o północy mama będzie dzwonić. Zgadnijcie, o której byłam w domu? Mm-hmm. Oczywiście za 5 północ. Okay. Odczekałam na ten telefon, a po telefonie wróciłam na imprezę.
6: Kama i Wiktor.
0: No to kto da więcej?
7: Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
8: Odpalamy SK Toy Story Radio.
9: Halo, tu DJ Sprężynka.
10: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
11: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
10: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
12: Już chwileczkę, bez panik.
8: SK Toy Story Radio.
13: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
14: Autopromocja. Reklama.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
18: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
19: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Ale sztosy!
4: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
17: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
3: Korek na S8C coraz dłuższy, to nie na nitce w stronę Poznania, a to wszystko przez wypadek, do którego doszło na wysokości Marymontu. W tym momencie korek zaczyna się już na wysokości Ząbek, więc ciągnie się przez kilka dobrych kilometrów. Coraz większy ruch także na południowej obwodnicy. Tutaj także pierwsza stłuczka na wysokości Wilanowa, także w stronę Poznania. Na termometrach na razie 13 stopni, ale synoptycy podpowiadają, że po południu w Warszawie tak do 22. Sporo chmur przez cały dzień, no i niewykluczone przelotne opady.
2: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
3: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jan Urban uspokaja. To było pożyteczne spotkanie. Polscy piłkarze przegrali 0-2 w meczu towarzyskim z Ukrainą. Gra biało-czerwonych pozostawiła wiele do życzenia, o czym mówili wściekli kibice wychodzący ze stadionu we Wrocławiu.
4: Totalne dno, to trzeba grać w piłeczkę, kurde, tu ruch, ruch.
5: To nie jest za gra, to jest zabawa w ciuciu babkę.
3: A selekcjoner Jan Urban podkreślał, że w tym spotkaniu chciał sprawdzić nowych zawodników.
6: I tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć.
3: A to kolejne spotkanie. To towarzyskie spotkanie z Nigerią w środę na PGE Narodowym. Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. To 48-letni adwokat z Warszawy. Szczegóły zna reporter eski Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak działał ten mężczyzna?
7: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty.
3: A grozi mu do 8 lat więzienia. Dziś rozpoczyna się dodatkowa sesja maturalna. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej w maju. Na przykład do dzisiejszego testu z języka polskiego przystąpi ponad 500 maturzystów.
2: SK Warszawa News.
3: Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w całej Warszawie. Dziś wchodzi w życie prohibicja obowiązująca na terenie wszystkich dzielnic.
8: Po to też robiliśmy pilota, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy. I rzeczywiście od 1 czerwca ta prohibicja między godziną 22 a 6 jest wprowadzona.
3: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale tylko z opcją spożycia alkoholu na miejscu. Koniec prac przy rekonstrukcji domków fińskich w rejonie Biblioteki Narodowej na placu na polu Mokotowskim. Otworzona zabudowa ma stać się atrakcją parku.
9: Jan, Wiktor w Radiu SK.
10: No i kto? Kto do was mówi? No jak to kto?
11: Tu Jankes, Kama, Wiktor.
12: Oczywiście, że tak. W Dniu Dziecka witamy się z wami bardzo serdecznie, pielęgnując swoje wewnętrzne dziecko oczywiście.
13: Och, jak najbardziej. Pytamy, co odwaliliście, jak byliście troszkę młodsi.
10: To w tych czasach przypielęgnować ten przypał z młodości, do którego teraz można się przyznać. Co to były za akcje, przed którymi potem przed rodzicami trzeba było się tłumaczyć. No, Janki, pamiętasz coś?
13: To może zagrajmy? We were good.

0: No mamy tutaj w studio jedną beauty i to jest Kama.
1: O.
2: A jeżeli chodzi o te bestie, to też się znajdzie.
3: Wszyscy jesteśmy w komplecie, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w poniedziałek, w Dzień Dziecka.
0: Tak
3: dobrze,
0: jest.
3: Dobrze.
0: To jest SK. No i gramy i sprawdzamy, co się dzieje w kraju, na świecie. Jankes dorwał jakieś newsy ze świata nauki, przyrody?
3: Tak, dorwałem, że pokolenie Z, czyli ludzie urodzeni po 95 roku wzwyż, czyli całkiem niedawno, mają takie nowe swoje hobby. O. Chodzi o obserwowanie ptaków. Nie dam się w telefonie.
0: Naprawdę?
3: Ale naprawdę, obserwowanie ptaków to nowe hobby pokolenia Z, które bije rekordy popularności.
0: Bardzo ciekawe, że wracają ludzie do korzeni i odkrywają takie proste przyjemności i nagle się okazuje, że co jest modne? Już nie TikTok, tylko oglądanie ptaka.
1: Dokładnie. No dobra, no ale przy obecnych cenach mieszkań to może być jedyna szansa na obejrzenie jakiegoś fajnego gniazdka, nie?

0: tutaj jest. 17 minut po godzinie 7.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
2: Słuchajcie, mamy dzisiaj pierwszy dzień czerwca, a tu już od środy najbliższej w całym kraju, w całej pięknej Polsce będzie obowiązywało nowe prawo. Dotyczy tego, że wszystkie osoby poniżej 16 roku życia, poruszające się jednośladami, czyli hulajnogi, rolki,
0: samolotami,
2: oczywiście, rowery i tak dalej, będą musiały mieć obowiązkowo kask na głowie.
0: Śmiało można powiedzieć, w końcu oczywiście, ale przychodzimy z potrzebą kaskową do Was, do naszych cudownych słuchaczy.
3: No i teraz na głowie, a właściwie w uszach mamy Beatę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Beata, jaka historia czai się za Twoim zgłoszeniem?
4: Historia to jest po prostu taka sytuacja, że mój synek chodzi do 5 klasy i dzisiaj ma 2 sprawdziany. Takie kartkówki.
3: W dzień dziecka?
4: Z biologii, z geografii. Mhm. Tak, bo on... Także tutaj w naszej okolicy został dzień dziecka i przesunięty na 2 czerwca. A dzisiaj obchodzą. Tak, obchodzą dzisiaj młodsze roczniki i mają, że tak powiem, troszkę spóźnioną tą kartkówkę, ale muszą się cały dzień uczyć, wczoraj na biologię, geografię, więc chciałam ten dzisiejszy dzień, że bardzo lubię jeździć na hulajnodze, rowerze, w związku z tym miałam przepis, taki podarunek, że tak powiem, zdobyć coś dla niego.
2: Absolutnie. Zresztą to nie jest głupi pomysł, szczerze mówiąc, z tym przesunięciem świętowania, bo dzisiaj będzie świętował razem z tobą, a jutro będzie świętował razem ze szkołą. Tak, mi się to podoba.
4: Tak, 2 dni.
0: I tak zleci cały tydzień. I bardzo dobrze.
3: A teraz my świętujemy razem z tobą, bo słuchaj, dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka.
4: Super,
0: dla was.
2: Mam nadzieję, że razem będziecie spędzać po prostu fajnie, wspólnie czas, bo nie oszukujmy się, ale najpiękniejsza rzecz, jaką możemy dać dzieciakom, to jest właśnie to, żebyśmy razem z nimi się fajnie bawili.
0: I oczywiście bezpieczeństwo. Mamo, wszystkiego fajnego dla ciebie oczywiście, dla wszystkich dzieciaków, które są z nami. Zgłaszajcie się do naszej akcji. Mamy dla was, tak, kaski, tak, to prawda.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: Ty masz, Wiktor, też fajny kask, ty dzisiaj tak patrzysz, wiesz?
3: Ja mam kask z Daszkiem.
0: Tak.

było. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: loves me better.
1: Tak mi graj o poranku, to jest Eska.
2: 25 minut po godzinie 7, dzisiaj dzień dziecka, no i wychodzi z nas to najgorsze.
3: Właśnie, dzisiaj rzuciliśmy wam temat, jakie przypały odwaliliście, będąc dzieciakiem.
1: No to posłuchajcie tej historii.
4: Jako dzieciaki z bratem strasznie chcieliśmy mieć zwierzaka, wiadomo, dzieci chcą mieć psa. No i jakby tu przekonać, że ten pies będzie nasz. Oczywiście co wymyśliliśmy? Razem oczywiście z bratem, pozdrawiam, że psa wygraliśmy w totolotka.
2: Nie.
4: Nieważne, że później musieliśmy go zwrócić, ale cóż, trochę pobył.
1: A jak no się dobrze. Idzie z pieskiem na spacer, to wiesz, co wtedy jest w totolotku?
2: Co to jest?
1: No dwójkę wygrałeś.
5: Ja

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz szum wody? To twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Kierowcy, ostrzegamy przed sporym korkiem, który o poranku utworzył się na S2. Tutaj po wypadku na wysokości Powsina. W tym momencie korek zaczyna się już przy węźle Patriotów. To nie jedyne miejsce oczywiście zakorkowane o tej porze. Zwolnić trzeba już też w Jerozolimskich. Zaczęła korkować się na razie jeszcze tylko delikatnie Wisłostrada, a stoi już na przykład Jagiellońska czy Wybrzeże Helskie. W pogodzie tu sporo się dzisiaj może dziać. Zaczynamy od na razie 15-16 stopni, tyle pokazują termometry w Warszawie. Później ta temperatura ma urosnąć do 22, może nawet do 23 stopni, ale wtedy też mogą pojawić się opady deszczu. To wszystko tak w okolicach godziny 13 i 14, a z każdym kolejnym dniem ma robić się coraz cieplej.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nikomu nic się nie stało, ale chwilę grozy przeżyli pilot i pasażer Cessny, którzy awaryjnie lądowali koło Olsztyna. Stało się to pod Barczewem, informuje dziennikarz eski Andrzej Brzozowski.
11: Pilot zdecydował się lądować na polu rzepaku po tym, jak usłyszał nierówną pracę silnika, informuje olsztyńska policja. Awaryjne lądowanie odbyło się na płaskim polu w pewnym oddaleniu od zabudowań. Pilot był trzeźwy.
10: A zdarzenie będzie jeszcze wyjaśniane przez Komisję Badań Wypadków Lotniczych. IMGW za to ostrzega przed burzami w 5 województwach. Alerty obowiązują w pasie od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk po Małopolskę. W czasie burz prognozowane są intensywne opady deszczu oraz silny wiatr.
12: SK Sport News.
10: Reprezentacja Ukrainy za mocna dla polskich piłkarzy w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Spotkanie rozstrzygnęło się już w pierwszej połowie, w której rywale dwukrotnie trafili do bramki Polaków. Według kapitana kadry Roberta Lewandowskiego wynik nie do końca odzwierciedla sytuację na boisku.
13: No, wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie szli na bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy się zremisować.
10: Na kolejny mecz towarzyski biało-czerwoni rozegrają w środę z Nigerią, a piłkarze wieczystej Kraków wywalczyli awans do ekstraklasy. W finale baraży pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Awans wieczystej oznacza, że na najwyższym szczeblu wystąpią aż trzy krakowskie drużyny.
14: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 1 czerwca.
15: No właśnie, i cały czas zastanawiamy się, jakie to niesamowite przygody mieliście za dzieciaka.
16: Hejka, gdy było lato, byłam w podstawówce, przyjechał do moich rodziców sąsiad na rowerze, a ja wraz z kuzynem przebiliśmy mu opony, gdy on sobie pił z rodzicami kawkę.
14: Po prostu nie chciała, żeby po kawce wracał na rowerze.
17: No to...
18: Kofeina, jak uderzy za bardzo w głowę, to rzeczywiście trzeba
14: szybciej pedałuje.

0: Tutaj jest 21 minut do godziny 8. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca. Bardzo ważna kwestia.
1: Tu Janka z Kama Wiktor.
2: Dobrze!
3: Dokładnie tak, to my, dzień dobry.
0: Tutaj my. My byliśmy w weekend w Maladze na odlocie ściśle tajemnym. Było cudownie.
2: Było pięknie. Słuchajcie nas, bo śledzimy trendy. I te z Malagi, i te z drugiej strony świata. Jest najnowszy trend z Chin.
0: Co tam takiego wymyślili? No właśnie.
2: W miesiącach letnich, a te już się zaczynają, można spotkać w Chinach mężczyzn, którzy, uwaga, specjalnie podwijają koszulkę, tak by odsłonić tylko dolną część brzucha.
0: Pępek taki, powiedzmy, tak?
2: Siedzą sobie na mieście, chodzą sobie na mieście i to wszystko nazywa się, uwaga, Beijing Bikini.
0: Beijing Bikini.
2: Beijing, pekińskie bikini.
3: Ty mimowolnie wziąłeś udział w tym trendzie.
2: Nie mówcie tego!
3: Janki zasnął w Maladze na weekend na leżaku z podwiniętą koszulką.
2: Pokazuję.
3: No i ma czerwony Beijing bikini.
2: Chcesz pocałować?
3: Podaj, włosy zostałyby w zębach.
2: Jankę zawsze w zgodzie z trendami. Radio
4: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A przez 16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
8: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla Ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem, bo możemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do Twoich potrzeb. Galerie w Warszawie, Westfield Mokotów, Targówek i Złote Tarasy. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
9: To będzie ostatnia reklama. W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
10: I po reklamie. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business.

0: Uwaga, uwaga, ale nie, mamy lepszą uwagę, uwagę.
1: Uwaga, uwaga.
2: Uwaga, uwaga, przed nami wujek Nosel.
3: To ja, pozwólcie, że przetłumaczę. Uwaga, uwaga, przed nami wujek Nosel.
1: No przecież powiedział.
0: No przecież powiedział.
4: Nosel wkręca, Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Słucham. Zachwaszczonej pana po tej stronie biura podróży.
6: Tak.
5: Proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj ustalony wylot, ale w związku z, proszę pani, problemami teraz paliwowymi, chciałbym teraz potwierdzić, czy może być zorganizowany lot u państwa Polska-Rumunia, Rumunia-Bułgaria, autokarowo-Bułgaria, proszę pani.
6: Jak? Autokary?
5: Momencik, ja skończę. Bułgaria-Grecja, a z Grecji na prom?
6: Raczej niemożliwe, no jak?
5: Proszę pani, jest problem, jeśli chodzi o lot, bo tak, jeżeli polecimy, to nie możemy rozwinąć takiej prędkości, proszę pani, która jest docelowo 3,5 godzinna na Cypr, ponieważ wtedy zużyjemy, proszę pani, za dużo paliwa. Możemy polecić, proszę pani, dłużej, bo wtedy się tracimy.
6: Ale o czym pani mówi? Gdzie ja do Rumunii mam jechać? Z Rumunii do, na Cypr?
5: Tak, podstawiamy, proszę pani, autokar.
6: To ile ja będę?
5: Nie, nie, pani mnie nie zrozumiała, bo pani teraz komplikuje. Proszę pani, mamy
6: ja
5: tak.
6: Ja komplikuję.
5: Mamy tak, proszę pani, z lotniska, z Katowic, proszę pani, samolot do Rumunii. W Rumunii podstawiamy, proszę pani, autokar, żeby przewieźć was do Bułgarii, bo z Bułgarii przejedziecie, proszę pani, do Grecji, a tam wsiadacie w prom.
6: Ale dlaczego dopiero teraz mówicie to?
5: Bo nowe stawki za paliwo dostaliśmy lotnicze.
6: Ale proszę mi powiedzieć, ale dlaczego, co może mnie interesować, że zużyjecie więcej paliwa?
5: No i wtedy, proszę pani, będzie problem z innymi lotami.
6: A jeżeli się nie zgodzę, to jaka jest?
5: Już mówię, są dwie alternatywy. Albo pani leci, proszę pani, normalnie tym dłuższym lotem, który miał lecieć 3 godziny, poleci 7, bo nie rozwinie takiej prędkości. Albo, proszę pani, lot mamy Polska-Rumunia, w Rumunii autokar do Bułgarii, a z Bułgarii, proszę pani, autokar do Grecji, z Grecji promem.
6: Ale to, co ja teraz mam dać odpowiedź?
5: Tak, poproszę, poproszę.
6: Mhm. Teraz? Tak na szybko? Nie, no teraz ja nie dam odpowiedzi. Ja muszę się zastanowić, co nie jest tak.
5: Proszę pani, kosztowo tutaj nic nie będzie, proszę pani stratna, bo to jest...
6: Ale ja nie mówię o kosztach, tylko po prostu, no...
5: Może zróbmy tak, niech pani zdecyduje, ja zapiszę ołówkiem. Jak coś się zmieni, to wymarzę.
6: No to już chyba wolałabym ten 7-godzinny.
5: To ja zapytam kierowniczki, czy tak można. Pani Kamilo!
7: Mam cię, zostałaś wkręcona w Radio SK. Kocham cię, przepraszam.
6: Jezu, Kamilka, ja cię zabiję. Ja już tu jestem cała spocona ze strachu.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Fajny nasz ten wujek Nosel, no.
1: Ależ to jest wariat. And he goes...

0: to jest kawałek naszego wyjazdu.
1: Tak, ale pamiętajcie.
2: Nie pamiętam, a co?
1: Milki i David Guetta w Radiu SK.
3: Odlot ściśle tajny już za nami, a przed nami zupełnie nie tajne, bo w pełni jawne informacje, które przedstawi za chwilę Marcin Procki.
4: Czas na newsy, które przedstawi Marcin Procki.
5: Autopromocja.
6: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. W salonach MPIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MPIX.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
16: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
24: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Jagiellońska, Wybrzeże Helskie, Ratuszowa, te okolice o poranku mocno dzisiaj zakorkowane. Problemy także kierowców cały czas na południowej obwodnicy Warszawy. Tutaj jest dwójka, się uśmiecha do nas z długim korkiem, który zaczyna się już przed węzłem Patriotów i ciągnie na nitce w stronę Ursynowa. Na termometrach w tym momencie 16 stopni, a to jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o takie wysokie wartości, bo dzisiaj tak do 23 w Warszawie. No ale tak, będzie słońce, będą chmury i pojawią się też przelotne opady deszczu.
24: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
23: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
1: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Specjalny samolot leci do Chin po ciężko chorą Polkę. Jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, do Pekinu udaje się transport medyczny po 24-letnią Klaudię Uciechowską. Polka zachorowała na agresywny nowotwór jajnika, o czym więcej reporter SK Michał Rawa.
0: 24-latka przebywa na oddziale intensywnej terapii jednego ze szpitali w Pekinie. Jest nieprzytomna. Rodzice założyli zbiórkę na jej leczenie, na co zareagowały polskie władze i zaproponowały transport do Polski. Ojciec kobiety w rozmowie z TVN24 przekazał, że Klaudia ma w najbliższy czwartek przylecieć do Wrocławia. Wcześniej przejdzie dokładne badania, a polscy lekarze skonsultują się z chińskimi. 24-latka jest studentką filologii chińskiej, dlatego wyjechała do Chin. 2 miesiące temu źle się poczuła i od tamtego czasu jej stan zaczął się szybko pogarszać.
1: Wielkie sprzątanie na Opolszczyźnie. Po przejściu nawałnicy największe zniszczenia są w miejscowości Balcerzowice. W kilkanaście minut ludzie stracili dorobek życia, mówi Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
2: Na dzisiaj wiemy, że to jest prawie 20 budynków zniszczonych w różnym stopniu, w tym 11 budynków mieszkalnych. 2 budynki są w stanie agonalnym.
1: A w akcję usuwania szkód zaangażowanych w weekend było ponad 250 strażaków. Iga Świątek pożegnała się już z wielkoszlemowym Roland Garros. Lepszą od Polki w 1/8 finału okazała się Marta Kostiuk. Trener tenisa Piotr Unierzyński uspokaja jednak.
3: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
1: A w rywalizacji pozostała Maja Chwalińska, która o swój pierwszy awans do ćwierćfinału w karierze zagra dziś z Dajan Pari.
5: SK Warszawa News.
1: Przez 2 najbliższe miesiące tramwaje nie pojadą alejami jerozolimskimi. Ruszył remont torowiska, to od Ronda Waszyngtona do placu Starynkiewicza. Wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz tłumaczy, że spółka nie mogła już czekać z remontem.
22: Niektóre odcinki szyn są zużyte w 90%.
1: Wzdłuż jerozolimskich jest sporo zmian w rozkładach jazdy. A warszawskie ZOO otworzyło powiększony wybieg dla gepardów. Nowa część jest dwukrotnie większa od dotychczasowej. Zwierzęta będą mieć więcej miejsca do odpoczynku, a także w ruchu.
25: Dzień dobry dzieci, witamy serdecznie 1 czerwca.
26: Mhm. Dzisiaj Dzień Dziecka, pamiętajcie o nas.
25: Pamiętamy. A pamiętacie przypały z dzieciństwa? Bo to dzisiaj pytamy.
27: Cześć SK, mój przypał z dzieciństwa, kiedy zalałam mamie nowego laptopa wodą, brzoskwiniową, do tej pory to pamiętam. Miałam zakaz dotykania jej laptopa, no ale oczywiście się nie posłuchałam.
28: No ale przecież nie dotknęła laptopa, to tylko woda brzoskwiniowa dotknęła.
29: Ja

0: Kocham SK.
1: Nie, to nie to, nie, to nie ten
2: to
1: tekst.
2: To
1: jeszcze raz, wszyscy razem.
0: Kocham SK!
2: 9 minut po godzinie 8, kochamy was, kochamy SK. Tam, czy ich kochamy? No też, oczywiście tam, czyli Biały Dom.
1: Uwaga.
3: America loves Poland. And America loves the Polish people.
0: Brawo dla pana prezydenta!
4: Cudowne.
2: Ale patrzymy na trawnik przed Białym Domem. Tam stanęła klatka do walki MMA pod patronatem pana Trumpa.
1: To jest spełnienie tej obietnicy. Klatka. Parę miesięcy temu zapowiedział, że walki UFC, przynajmniej jedna, jubileuszowa gala, odbędzie się na trawniku przed Białym Domem. No i mamy to, w końcu jest.
4: No i przyjdą, zadepczą i się okaże, że będzie taka imba jak z tym Wilanowem, no.
5: I Wiktor.
2: Trump do mnie dzwoni.
1: Odbieraj, dawaj, odbieraj go.
2: Halo?
1: Uwaga.
3: The bad news is that this is some big monster.

0: Ależ gramy wakacyjnie, ależ fajnie westy od samego rana, 16 po 8. Ważne pytanie.
1: Komu zapłacić rachunki?
2: Komu? Wszystkim, no.
3: Eska płaci twoje rachunki.
4: Ale dzisiaj wylosowało się Paulinę i telefon do niej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: No dzień dobry, Paulinko. Jak tam u ciebie te rachunki, no?
5: No, z 6 sześciakami to grubo.
4: Szóstka sześciaków?
2: Sześcioro sześniaków?
5: Nie ma jak zaoszczędzić. No niestety, no tak wyszło.
6: Pamiętaj, ale się wkopaliście.
0: Kiedyś kaczor Donald miał tylko trójkę sześniaków, a ty masz aż 6.
5: No niestety, tak wyszło. Nie umiem odmawiać po prostu. No.
2: Ja mam 2, ja mam Adasia i Asię, no. Ale 6 to już tak, no.
5: Dlatego to są niestety wydatki.
0: Dlatego przybywamy z pomocą, ale jaki macie plan na ten dzień dziecka i co chcesz im zapewnić i zorganizować?
5: No, wymyśliliśmy sobie z mężem, że zabierzemy ich do salonu gier. Jest taki spoko w Złotych Tarasach. A tam wiadomo, dzieciaki po prostu szaleją, jak tylko widzą jakiś automat, to ciucia, ciucia, chcę więcej żetonów. Więc po prostu myślę, że cały ten hajs po prostu pójdzie na sam salon gier.
4: No to ile hajsu potrzebujecie na to, żeby zapewnić rozrywkę 6 sześniaków?
5: No myślę, że tak 350 to jest dobra kwota.
2: Dobrze, że nie więcej, no.
5: Dobra.
2: Jakoś się znajdziemy w tym budżecie. Wypłacamy, płacimy oczywiście.
5: Dzięki wielkie.
2: Bawcie się dobrze.
4: Paulina, skoro ty tak nie możesz odmawiać, a jesteś taką fajną ciocią, słuchaj, czy zostałabyś moją chrzestną?
5: Nie ma problemu, ale pogadajmy o tym co rok. Bo jeszcze się mogę zastanowić.
2: Oczywiście. Dziękujemy, bawcie się dobrze jeszcze raz. Trzymajcie się.
5: Dzięki wielkie. Hejo.

0: Słuchajcie, słuchalność nam się zwiększyła właśnie.
1: Brawo!
0: Seweryn, który był z nami na odlocie ściśle tajnym, napisał: wstaliśmy, słuchamy Eski.
2: Bardzo dobrze. Dwa punkty do przodu dla nas. Pozdrowienia dla konkurencji.
3: A za momencik u nas Marcin Procki będzie przedstawiał newsy.
0: Tak jest, a my cały czas maczamy się w tych waszych historiach z dzieciństwa, przy pałach.
4: Cześć, Eska, tu Paulina. To ja wam nagram, co mój mąż zrobił w dzieciństwie z siostrą. Mieli oni zwierzątka, kaczki podwórkowe i te sprawy. No i pomalowali ją w szopce na czerwono farbą, więc wyobraźcie sobie reakcję ich rodziców, jak wyszła ta kaczka z tej szopki, a oni za nią.
0: Brawo, dobrze. Przypominamy, że w tej historii nie ucierpiało żadne zwierzę.
3: Ta piosenka Kaczka Dziwaczka to o tym, tak?
0: Mhm.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu.

0: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Przybywa zakorkowanych miejsc w Warszawie. Przetkała się właśnie trasa Siekierkowska. Jeśli jedziecie od mostu Aleją Beka w stronę Mokotowa, to niestety tutaj trzeba postać trochę w korku. Na Wale Miedzeszyńskim także w tym momencie korek w stronę mostu Łazienkowskiego, w Alei Stanów Zjednoczonych także z każdą minutą coraz większy ruch. No i jeszcze długi korek ciągnie się na S2. Tutaj zaczyna się jeszcze przed zjazdem na węźle Patriotów i ciągnie aż do Wilanowa. To prawie 8-kilometrowy zator w tym momencie w stronę Ursynowa. Na termometrach w tym momencie 16 stopni, później do 22, może 23, ale też w prognozach pojawiają się opady deszczu. Te prognozowane są w okolicach godziny 13-14.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: 8.30, zaczynamy newsy Wescy. Marcin Procki, zapraszam. Kolejne referenda o odwołanie miejskich władz. Nieważne, w niedzielę głosowali m.in. mieszkańcy Pionek na Mazowszu. W głosowaniu wzięło udział za mało osób i dotychczasowy burmistrz zostaje na stanowisku. Nieskuteczne okazało się także referendum w Krzyżu Wielkopolskim w sprawie odwołania burmistrz miasta. Prawie 33%. Na takim poziomie w sondażu Polster dla Superekspresu plasuje się poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Za nią PiS z poparciem 26% badanych. Trzecia Konfederacja z 13%, a później Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
11: Jankes i Wiktor.
12: Wiktor. Radio SK.
2: Dzisiaj jest fantastyczny dzień, czyli Dzień Dziecka, więc możemy spokojnie powiedzieć, że świętujemy wszyscy. I duzi, i mali.
13: Dzień dziecka, dzień dziecka, dzień.
14: Przypał.
15: Moim przypałem było spalenie kuchni podczas robienia frytek, a dzięki temu moja mama zyskała nową kuchnię, o którą prosiła już 2 lata.

0: Shakira wygląda na taką, która nie jeden przypał w dzieciństwie zrobiła.
1: Shakira.
2: No taka malutka, fajna, zgrabna, ona wszędzie pewnie wchodziła i robiła różne rzeczy.
1: Nie bez powodu też mówią o niej siekiera.
0: Ale faktycznie w Dniu Dziecka zastanawiamy się, jakie przypały robiliście, jak byliście mali.
3: Siemaneczko, przypał z dzieciństwa. No to chyba taki największy to w wieku 3 lub 4 lat spowodowałem drobną kolizję, spuszczając hamulec ręczny w taty Oflu kadecie. I niestety cofnął się na poloneza sąsiada.
1: Z tego się potem wzięło to powiedzenie, sprzedam Opla. To ten tata musiał sprzedać.
2: Ale jak przywalił w poloneza, to nic się nie stało. To nie. Znaczy no, przynajmniej polonozowi.
1: Dzień dobry, kto jeszcze?
4: Jako myślę gdzieś 5-latka na świeżo wymalowanym

0: na różowo ścianach w moim pokoju napisałam pieniążkiem mama i tata. Myślałam, że będą dumni, ale nie byli.
1: Szok, nie dowierzałam.
2: Słuchaj, to mój synek zrobił sobie tor wyścigowy na ścianach naszych białych w domu. No i nie są już białe.
3: No. No to, jak to mówią, do trzech przypałów sztuka.
4: Ja kiedyś jako dziecko chciałem bardzo mocno wygrać dla rodziców jakąś nagrodę, najlepiej samochód. To były lata 90. Więc dzwoniłem na konkursy, gdzie numery zaczynały się od 0700.
1: Ojej.
4: I zadzwoniłem rachunek 1500 zł.
5: Ja mam kres.
2: Wygrał.
1: I to wszystko z miłości, naprawdę.
3: Dzisiaj by się zgłosił do Eski, to byśmy zapłacili ten rachunek.

0: Oj, do naszego wesołego przedszkola dołącza kolejne dziecko. Dzień dobry, Hany kochany.
1: Dzień dobry.
2: No i co, kochany, to ty wiesz sobie mikrofon, obojętnie.
1: Słuchajcie, mam dwa mikrofony do wyboru zapalone i teraz nie wiem dokładnie. Teraz to będę mówił.
2: Pamiętasz jakiś przypał, jak byłeś malutki?
1: Ja byłem bardzo grzecznym dzieckiem.
2: I to jest przypał, dopiero co powiedział.
1: Do dzisiaj żałuję.
2: Mieliśmy kontakt z twoją mamą, nawet nie wiesz, jakie mam papiery na ciebie. Ale to może nie o tym, nie o tym. Hany będzie opowiadał o swoim życiu za kilka chwil na naszym miejscu.
0: On po prostu wtedy pił tyle soczków owocowych, że nic nie pamięta. Radio
3: SK. Tu Jankes, Kama, Wiktor.
4: Autopromocja.
5: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
6: Odpalamy SK Toy Story Radio.
7: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
8: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
6: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
4: Autopromocja.
12: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Kropki do Media Markt.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
3: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Griffith 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze tylko dziś, Dzień Dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
9: ZTM ostrzega przed utrudnieniami w kursowaniu tramwajów. Chodzi o linię 20, która w tym momencie kursuje tylko w relacji koło Żerań FSO. Kierowcy za to muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Na przykład na S8C tutaj korek od Ząbek aż do Maremontu, czyli kilka dobrych kilometrów stoicie tutaj w korku. Podobnie sytuacja wygląda na S2. Tutaj korek w tym momencie między węzłem Patriotów a Wilanowem.
10: Kto nie zdążył rano wziąć prysznica, to dzisiaj po południu może padać deszcz w Warszawie. Takie są prognozy. Okay. Ale 18 stopni mamy.
8: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa liczenie strat na Opolszczyźnie. To po przejściu nawałnicy w miejscowości Balcarzowice. Dziś pracę rozpocznie gminna komisja, która dokładnie oszacuje uszkodzenia, które wyrządziła tam trąba powietrzna. A dziś kolejny dzień z alertami i niebezpiecznymi burzami, o czym więcej reporter SK Michał Rawa.
11: Wczoraj cały dzień trwało zabezpieczanie zniszczonych posesji. W wyniku ataku nawałnicy uszkodzeniom w Balcarzowicach uległo w sumie 18 budynków.
12: W tym 11 budynków mieszkalnych, 2 budynki są w stanie agonalnym.
11: Mówi nam burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Jak zapewnił, dla wszystkich poszkodowanych przygotowano lokale zastępcze. Ci zdecydowali się jednak zamieszkać u swoich rodzin. Nawałnice, także na Opolszczyźnie, ponownie mają pojawić się dzisiaj. Alerty przed silnymi burzami i deszczem obowiązują w 14 województwach. Jedynie na zachodzie kraju będzie spokojnie.
9: Kolejny rosyjski tankowiec objęty sankcjami zatrzymany. Operację na Atlantyku przeprowadziła Francja przy wsparciu Wielkiej Brytanii. W marcu ubiegłego roku również Francja zatrzymała na Morzu Śródziemnym tankowiec zaliczany do rosyjskiej floty cieni. A droga do Morskiego Oka znów otwarta. Turyści mogą korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Kursują też busy elektryczne. O szczegółach Ula Bienia-Niesyczyńska.
13: Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka trwał od 18 maja. Prace objęły frezowanie nawierzchni, położono świeży asfalt i remont. Montowano pobocza. Na razie 3 z 4 busów elektrycznych wraca do kursowania, a kolejne utrudnienia od 8 czerwca. Szlak będzie otwarty dla ruchu pieszego, ale nie będą kursować busy i pojazdy konne.
9: I tak będzie do 10 czerwca.
14: SK Warszawa News.
9: A od dziś nocna prohibicja już w całej Warszawie. Alkoholu nie kupimy od 22 do 6 rano. To po pilotażu w 2 dzielnicach, mówi radna Anna Auksel-Sekutowicz.
15: Najważniejsze było to, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną.
9: Ograniczenia nie obejmą restauracji, barów i klubów, a to był ekstremalny spacer nad centrum Warszawy. Jan Ross przespacerował po linie między Pałacem Kultury a wieżowcem Warsaw Tower. Przeszedł 0,5 kilometra na wysokości niemal 180 metrów.
10: Jakby to zrobić, żeby mieć Dzień Dziecka w pracy? Jak macie jakieś pomysły, to chętnie je przyjmę na Messengerze Radia SK, a tymczasem zagram wam tak, żeby wam sprawić trochę przyjemności przy poniedziałku 3 po 9. Hanczak z tej strony. Przed południe, mam nadzieję, spędzamy razem.

0: Tacy policjanci, zwłaszcza z drogówki, to na co dzień mają dzień dziecka, można powiedzieć, bo na co dzień pracują z lizakiem w ręku, prawda? Pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie wszystkich, którzy w radiowozach słuchają radia SK. 19 minut po godzinie 9, Policeman i Jamal za nami, przed nami Alex Warren i Fever Dream. No właśnie, ja dzisiaj pytam was, jak w miejscu pracy, w dorosłym życiu, zrobić sobie dzień dziecka? I Luisa odezwała się na Messengerze SK.
1: Hej SK, żeby mieć dzień dziecka w pracy, trzeba pracować w przedszkolu. Polecam.
0: No jest to jakiś pomysł. Swoją drogą szkoda, że kiedyś tyle nie leżakowałem i tego nie lubiłem. Chociaż ja mam takie wrażenie, że też pracuję poniekąd w przedszkolu, ale nie czuję się, jakbym miał dzień dziecka. Jeszcze jakieś pomysły, Agnieszka?
2: Najlepszy prezent na dzień dziecka to praca zdalna. Pozdrawiam z domu.
0: Och, też pozdrawiamy tych, którzy w dresach właśnie przy komputerze, albo bez dresów, bo to różnie bywa przecież. Ja akurat w miejscu pracy i człowiek marzy sobie, żeby rzeczywiście w ten dzień dziecka chociaż szef zaprosił na lody, a dostaje co najwyżej chłodne spojrzenie. Albo żeby zaprosił na przykład do jakiejś sali zabaw, a dostaje zaproszenie co najwyżej do gabinetu na dywanik.
3: Radio SK. Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Prawdziwa magia zadziała się, słuchajcie, w ten weekend na Zamku Królewskim, czyli na Wawelu w Krakowie, bo tam właśnie dwa koncerty, niepowtarzalne w sumie, dał Igo i to naprawdę była muzyczna uczta i chóry, i muzycy rozsiani po krużgankach dziedzińca arkadowego, i gra świateł, no i przede wszystkim on wzruszony, spełniający, jak mówił, swoje marzenie, ale robiąc to dla fanów, no i oczywiście Bruce'a, tego hitu na bis też nie zabrakło.

0: powiem wam, że jak tego słucham teraz, to mam ciarki, naprawdę. A co dopiero było tam właśnie na Wawelu w ten weekend. Kolejne takie koncerty, nie wiem czy się wydarzą, ale o wszystkich tych oryginalnych, dobrych koncertach na pewno w Radiu SK jeszcze nieraz usłyszycie. Igo, pozdrawiamy bardzo serdecznie. To jest Radio SK, za 20 minut 10. Radio SK. No wiadomo, że Igo głos jak dzwon. W przypadku w Zamku Królewskiego na Wawelu dzwon Zygmunta.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.

0: takie rozbudzenie w poniedziałkowe przedpołudnie w pracy było nam potrzebne. Talk to you another na antenie Radia SK. 5 minut nam zostało do 10. Jest pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka. Ja pytam was, drodzy dorośli, o rady, jak sobie urządzić Dzień Dziecka w miejscu pracy. Co robić? Bartosz, wujek Dobra Rada, odezwał się na Facebooku, na Messengerze Radia SK.
1: Aby sprawić sobie Dzień Dziecka w pracy, to najlepiej do niej po prostu nie pójść. To będzie mega big win.
0: Pomysł niezły, tylko może po takim Dniu Dziecka nastąpić bardzo szybkie zderzenie z dorosłością i rzeczywistością jutro w Urzędzie Pracy.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze Mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: To tym razem zacznijmy od dobrych informacji ze stołecznych ulic. Tak jest, super zrobiło się już na S2. Tutaj super na pewno rano nie było, bo był długi korek na Moście Południowym, ale już zdążył się rozładować. Tutaj jeśli dojedziecie do węzła Konotopa, to te okolice delikatnie teraz przytkane. Nieźle jest też w Alejach Jerozolimskich. Tu w stronę centrum ruch umiarkowany, tragedii nie ma, no ale cały czas zakorkowana niestety S8 w stronę Bemowa.
12: W tym tygodniu ciepło dość w stolicy, teraz 18 stopni, ale nawet zobaczymy 20-21 kresek. Z każdym dniem będzie o 1 stopień cieplej, tyle że ta pogoda taka w kratkę. Dzisiaj sporo chmur może trochę pokropić takim wczesnym popołudniem, ale jutro na przykład trochę więcej przejaśnień i słońca. Tego się trzymajmy.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: Dokładnie 10 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Zderzenie dwóch autokarów wiązących dzieci do szkoły w miejscowości Wopławki, niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskiem. Jak ustaliliśmy, dwie osoby wymagały pomocy ratowników. Kierowcy autobusów byli trzeźwi, a droga w miejscowości Wopławki jest zablokowana. Specjalny samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej wystartował z Krakowa do Pekinu po ciężko chorą Polkę. 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha w połowie kwietnia trafiła nagle do chińskiego szpitala. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. O tym, jak błyskawicznie postępowała choroba, mówi Joanna Uciechowska, matka studentki.
13: Dostaliśmy rano telefon w zasadzie z uniwersytetu, że Klaudia jest w szpitalu. Stan zdrowia się pogarszał, bo okazało się, że ma zapalenie płuc. Przestała oddychać samodzielnie. W tej chwili jest na OIOM-ie, w czwartym już szpitalu. Jest pod respiratorem, jest niewydolna oddechowo, ma bardzo złą saturację.
11: A rodzice Klaudii wcześniej starali się zorganizować jej powrót do Polski za pomocą zbiórki. Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny sukces. Polska tenisistka zagra z Diane Paris, a stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Po odpadnięciu Igi Świątek Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. Jej mecz powinien rozpocząć się około 14.
14: SK Warszawa. Sport.
11: A w Orlen Basket Lidze możemy dziś poznać drugiego finalistę. W wielkim finale czeka już Zastal Zielona Góra. Wiemy, że zagra z drużyną z Warszawy. Bliżej finału są koszykarze Legii, którzy już dwa razy ograli Dziki. O 20.15 mecz numer 3 to w hali Koło. A trzęsienie ziemi mamy w Polonii Warszawa. Trenerem czarnych koszul nie jest już Mariusz Pawlak. Szkoleniowiec prowadził Polonię od 2 lat i dwukrotnie odparł z nią w półfinale baraży o awans do Ekstraklasy. Z Konwiktorską żegna się też dyrektor sportowy Piotr Kosiorowski.
12: Kto w weekend zmienił stan cywilny i słucha dzisiaj Radia SK już jako mąż albo żona? Wszystkiego najlepszego. W tym gronie jest Dua Lipa. No nie wiem, czy słucha Eski, ale wzięła ślub na pewno w ten weekend. Także sypie ryżem i gram jeden z jej hitów. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Ale Calvin Harris to nie jest jej mąż, jakby co. SK. 2 po 10, Hanczak, witajcie.

0: Przestańcie siedzieć na tym TikToku. TikTok i Kesha na antenie Radia SK, 17 minut po godzinie 10. Mamy Dzień Dziecka. I słuchajcie, z tej okazji muszę wam przedstawić moje animowane alter ego, radiowe. Bo z okazji Dnia Dziecka i zbliżającej się premiery Toy Story 5 mamy dla was drogie dzieci i wszyscy dorośli, którzy chcą pielęgnować w sobie dziecko i na przykład kochają piosenki z filmów Disneya. Prezent. Mamy prezent. To znaczy SK Toy Story Radio. To jest stacja radiowa, która wystartowała w internecie. Od weekendu można słuchać i powiem szczerze, że podsłuchiwałem i to naprawdę jest coś niesamowitego, kiedy słyszy się ulubione piosenki z ulubionych filmów, a do tego wszystkiego jeszcze program prowadzony przez zabawki, no bo to jest SK Toy Story Radio. I oprócz głosów, które usłyszycie też potem w Toy Story 5, w tym radiu usłyszycie też głosy znane z anteny Radia SK, prezenterów, którzy stali się animowanymi zabawkami. I ja też tam mam swoje alter ego, które bardzo polecam, nie ukrywam. Przedstawię wam zresztą teraz, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji posłuchać, to jest taki biszkoptowy labrador, a konkretnie to blablador, bo on strasznie dużo gada. W końcu pracuje w radiu. A ma na imię Hany.
1: Dziwna historia. Musicie mi pomóc w rozwiązaniu zagadki. W pokoju dziecięcym pojawiło się nowe łóżeczko. Mniejsze niż to, które już jest. A nad nim takie coś, co się kręci i gra kołysanki. Zauważyłem, że ostatnio w pokoju zaczęło przybywać też grzechotek, gryzaków i smoczków. Ale nie takich ziejących ogniem, nie, tylko takich do buzi. Macie pomysł, co to może oznaczać?
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj, w aplikacji Radia SK.
4: Reklama. Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim.

0: kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama. Słyszysz szum wody? To twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
2: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Łagodnie uśmiechnięta, no bo z jednej strony poniedziałek, więc tak łagodnie tylko, ale jednak Dzień Dziecka, więc można się uśmiechnąć. Sara Kwito Bambina, Oale Jazz w Radiu SK, było o kawce na wynos, pamiętajcie. Najpierw kawa, potem sprawa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A do kawy można na przykład posłuchać czegoś nowego. W SC mamy dla was sporo takich nowości. Ten duet może nowością nie jest, bo sprawdziło się to już wielokrotnie, więc się nie dziwię, że David Guetta i Bebe Rexha po raz kolejny postanowili nagrać coś razem. Były takie hity jak New Religion ostatnio, wcześniej I'm Good albo Say My Name, a tym razem przyszedł na kawałek, czas na kawałek pod tytułem Sad Girls, no i to jest nowość, którą wam zagram. Jestem bardzo ciekawy, czy właśnie w tym momencie gram piosenkę, która stanie się hitem nadchodzącego lata.

0: słuchacie Radia SK. To są hity, które zawsze są na czasie, jak Promiscuous od Nelly Furtado i Timbaland. Za kilka chwil Zombie Lady od Damiana Dawida, więc coś świeższego jeszcze wam zagram. Ale teraz mam newsa przedwakacyjnego bardzo dobrego, chociaż no, niektórzy mogą być przerażeni. Linia kultowa poniekąd, 666 autobusowa, wraca na Hel. Była taka linia autobusowa, która na Półwysep Helski dowoziła pasażerów. 666 to był jej numer, a w końcu kierunek to Hel. Znacie angielski. No ale po różnych tam sprawach, kontrowersjach, protestach linię zlikwidowano. Teraz jednak po tym, jak niektórzy pasażerowie się domagali, żeby ją przywrócić jednak z powrotem, pewien przewoźnik prywatny postanowił uruchomić linię 666 na Hel, z tym, że trasa będzie wydłużona, ponieważ autobus ma ruszać z Krakowa o 6 rano, potem będzie jechał m.in. przez Warszawę, Grudziądz i Gdańsk, no i wyląduje na Helu wieczorem przed godziną 20. Tyle godzin w autobusie. To musi być piekło. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: I po reklamie.

0: Spokojnie, spokojnie, lato to się dopiero rozgrzeje. Może w rytmie tego oto hitu to Kuba i Kuba stygnie lato przed godziną 11. Nowość od tych panów. Nowością czerwcową jest obowiązek jeżdżenia w kaskach. Wszystkie dzieci już będą musiały w kaskach jeździć także na hulajnogach, rowerkach i tak dalej. I SK daje kaski z okazji Dnia Dziecka po 11. Dzieciom i dorosłym. Wchodźcie na sk.pl i się zgłaszajcie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla Ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem. Pomożemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do Twoich potrzeb. Galerie w Warszawie, Westfield Mokotów, Targówek i Złote Tarasy. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
7: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
8: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
9: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
13: Wszyscy tutaj to zabawki.
14: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
12: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
15: Eska Toy Story Radio.
16: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
17: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
18: Tylko w kinach od 17 czerwca.
19: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
20: Czy pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
21: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
26: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Panie Marcinie, jakiś taki klapnięty jestem, chyba kawę muszę wypić, nie wiem, ciśnienie spada. 18 stopni mamy, pochmurno, czy coś z tego się wykroi?
27: No to możesz obudzić się zdecydowanie po południu, bo po południu w Warszawie spodziewane są nawet burze. Właśnie alert przed nimi pojawił się dla Warszawy. Ten alert obowiązuje od 12 do 19, wtedy te nawałnice są spodziewane na Mazowszu, a nawałnice teraz mamy na trasie Siekierkowskiej, a to wszystko przez wypadek, do którego doszło na Siekierkach i teraz korek w stronę Mokotowa. Spory się utworzyły.
26: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
25: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
27: 11 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Zapraszam, a na początek pilne informacje z Płocka. Auto spadło z wiaduktu, nie żyją dwie osoby. Do tego dramatycznego wypadku doszło chwilę przed 10 na obwodnicy miasta.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
27: Powiedziała nam Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji. Na miejscu cały czas pracują służby, a na obwodnicy Płocka występują spore utrudnienia. Szybko możliwe są kolejne zatrzymania. Tak o sprawie fałszywych alarmów mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński. W rękach służb jest już w sumie 5 osób, które miały stać za tym procederem. W weekend zatrzymany został adwokat Maciej Z.
2: Służby weryfikują ten materiał, który mają, przeglądają nośniki osób zatrzymanych i na podstawie tego będą podejmować dalsze decyzje. Sprawy są cały czas rozwojowe, więc myślę, że szybko kolejne zatrzymania.
27: Mówi nam minister Kierwiński, a zatrzymany adwokat miał wysyłać do instytucji zawiadomienia o przygotowaniach do zamachów. Ich ofiarami mieli być prezydent oraz minister spraw zagranicznych. Ten dzień należy do nich. Dziś 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. O jakich prezentach marzą?
3: Ja mam takie marzenie, żeby dostać różową lalkę, konsolę.
4: Ja chciałbym dostać na Dzień Dziecka ten kłoda prawdziwego.
5: Ja bym chciała dostać lalkę taką ze szpilkami i złaną suknią.
27: A o swoich prezentowych marzeniach mówili najmłodsi z Radomia.
6: SK Warszawa. Na czasie.
27: A dziś w Warszawie sporo atrakcji z okazji Dnia Dziecka i tak na przykład w Ogrodzie Jordanowskim przy Odyńca odbędzie się Mokotowski Dzień Dziecka. Tu zabywa, zaczyna się o 12. Z kolei po południu piknik dla dzieci w Terminalu Kultury Gocław. Pojawi się tam na przykład mobilne planetarium i wirtualna strefa edukacji kosmicznej. Z kolei na Bemowie atrakcje dla dzieci przewidziano w Parku Górczewska. A 10 lipca Warszawa stanie się jednym z kluczowych przystanków trasy koncertowej Hearts. Duet, który wypuścił taki numer jak Wonderful Life, zagra na letniej scenie progresji.
0: Posłuchałem sobie, czego dzieci chcą na Dzień Dziecka, podsumowałem, podliczyłem, stwierdziłem, że dorosłe życie jednak jest bardzo ciężkie, ale SK daje kaski na szczęście. A na dobry początek tej godziny co SK daje?

0: Słuchajcie, zabawki opanowały radio. Naprawdę mamy ich mnóstwo w studiu Radia SK i Beska to jest to radio, o którym jeszcze będę opowiadał. Teddy to jest bardzo dobre imię na przykład dla misia. Albo dla wokalisty zdolnego. Teddy Swims, Mr. Know-It-All w Radiu SK. O SK to jest to radio za kilka chwil, teraz jednak SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: To nasza akcja na Dzień Dziecka, ale też po to, żebyście po prostu czuli się bezpiecznie, prawda? Edyta, kask potrzebny, a ty masz kogo ubierać w te kaski?
2: No mam trójkę dzieci, dwóch chłopców i dziewczynkę.
0: O kurczę, niezła gromadka. To Dzień Dziecka u ciebie to jak wygląda? Wygląda tak, że ciągle chodzisz do bankomatu i wypłacasz?
2: No na szczęście starsi już mają konta, więc można bliczkiem przesłać.
0: Mama, zrób blika! To jest słynne hasło, które u ciebie słychać w domu. Słuchaj, a te dzieci rzeczywiście twoje jeżdżą na rowerach, czy dopiero chciałabyś, żeby jeździły?
2: Nie, jeżdżą już od dawna. Boże, chłopcy moi to już mieli w 4 lata, już zapruwali na rowerach, więc od bardzo, bardzo dawna.
0: Okej. Okay. Do szkoły czy na wycieczki?
2: Szkoła oczywiście jak najbardziej, od poniedziałku do piątku i po szkole wycieczki z kolegami, no młodsza wokół domu razem ze mną.
0: To dokąd byś na wycieczkę rowerową zabrała na przykład jeszcze mnie, gdybyś mnie adoptowała do tej gromadki?
2: O Jezu, na pewno kanałem żerańskim, blisko Zegrza, no przepiękna miejscowość obok Legionowa. Przepiękne widoki, ścieżka rowerowa cudowna, więc na pewno tam bym zabrała ciebie.
0: Dobra, to jesteśmy umówieni, słuchaj, ale żeby nie było, że ty mi dajesz jakieś wskazówki i pokazujesz trasę, a ja tak bez niczego, to dostajesz kask i dla ciebie, bo też masz być bezpieczna, no i oczywiście dla twoich dzieci.
2: O Jezu, super, jak się cieszę, naprawdę. Dziękuję. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo pierwszy raz coś takiego wygrałam.
0: No i bardzo dobrze, nie musisz nic więcej mówić, po prostu dziękuję, wystarczy i bądźcie bezpieczni, niech się dobrze noszą i wożą na głowach.
2: Dzięki w moim imieniu i w imieniu moich dzieciaków.
0: A SK daje kaski przez cały Dzień Dziecka, także wchodźcie na sk.pl i się zgłaszajcie.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
3: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: Ciekawe, komu odblokowałem wspomnienia tym hitem. You're not alone, ATB na antenie Radia SK, 20 minut do 12. W końcu spokój w samochodzie. To jest jeden z komentarzy, które znalazłem w internecie pod artykułem o powstaniu nowej stacji radiowej SK Toy Story Radio. To jest taki nasz radiowy prezent z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich, którzy czują się dziećmi, ale też dla rodziców, żeby rzeczywiście dzieciom mogli puszczać audycje robione przez zabawki, przeplatane muzyką z filmów Disneya. Między innymi z Toy Story, ale nie tylko. Tam usłyszycie również głosy te, które znacie z anteny Radia SK, ale w zupełnie innym wydaniu niż dotąd. Ja na przykład jestem gadającym, wyszczekanym Hanem, czyli blabladorem, bo bla bla bla i bla bla bla, ale wiecie, to są zagadki, to są ciekawostki, to są różne rzeczy, które wasze dzieci, mam nadzieję, przyjmą z dużym entuzjazmem i będziecie mieli, tak jak jedna pani, która napisała to w internecie, spokój w samochodzie w czasie podróży, bo dzieci się zasłuchają. Zresztą podsłuchajmy, co dzieje się właśnie teraz w tym radiu. SK to jest to radio, można słuchać przez apkę albo na naszej stronie. Proszę bardzo, to jest piosenka z filmu Dawno temu w trawie. O, jeżeli ktoś nie kojarzy. No i więcej takich smaczków. Weska to jest to radio, czeka zupełnie za darmo.
1: Drużyna baczność na trzy. Raz, dwa, trzy!
2: SK to jest to radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Ale spokojnie, dla dorosłych, poważnych ludzi. PZ za chwilę.
4: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: 2 4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: got something I want to talk about.
1: Bring Your Love to Madonna i Sabrina Carpenter na antenie Radia SK tuż przed 12:00, przed południem w Dzień Dziecka. Zróbcie sobie jakiś Dzień Dziecka w pracy. Nie wiem, zróbcie sobie dłuższą przerwę jak możecie. Albo kupcie sobie lody w drodze do pracy, podobno dzisiaj nie tuczą. Za chwilę stery przejmie i grać wam dalej będzie Michu Sobkowski, który ma dla was m.in. nowość od Kaigo, Khalida i Griffina, czyli Save My Love. A ja wracam do was jutro po 15:00 z Kasią. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zamieszkaj tam, gdzie jezioro zaczyna się za oknem. Odkryj Port 69 podczas dni otwartych od 4 do 7 czerwca. Apartamenty inwestycyjne z widokiem na jezioro i prywatną mariną. Port 69. Najlepszy adres w sercu Mazur. Port69.com.pl.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Czy pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
15: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Duży korek na S8, stoicie od Marwilskiej do Chłaski, w drugą stronę ścisk od Powązkowskiej aż do Mickiewicza, na 7 korek od Łomianek do Parku Młocińskiego, no i wypadek i utrudnienia macie też na moście Siekierkowskim w kierunku Mokotowa.
19: Można się spodziewać utrudnień po tym, jak spadnie deszcz w Warszawie, to jest raczej przesądzone i to mogą być nagłe, krótkie opady deszczu, może być też burza, więc bądźmy na to przygotowani w ciągu kilku najbliższych godzin. W tej chwili mamy 19 stopni, odczuwalna to 14, no ale później rzeczywiście temperatura ma spaść, żeby ponoć według speców od pogody koło 17 znowu osiągnąć 21, a nawet 22 stopnie. To wszystko w sosie wiatru, który w porywach nawet do 50 km na godzinę. Warszawa.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
18: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zjechał z drogi, uderzył w barierki i spadł z wiaduktu. Służby badają przyczynę wypadku na obwodnicy Płocka. Auto po upadku wylądowało na dachu. Zginęły dwie osoby.
16: 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer. Funkcjonariusze na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.
18: Relacjonuje Monika Jakubowska z płockiej policji. Na obwodnicy miasta wciąż są utrudnienia w ruchu. 46 pseudokibiców usłyszy dziś wyroki. Chodzi o członków grupy Psychofans, którym postawiono 100 zarzutów. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, włamaniami oraz ustawkami. 3 lata temu usłyszeli wyroki od 15 lat pozbawienia wolności do kar więzienia w zawieszeniu. Obrona domaga się uniewinnienia części osób, a prokuratura zaostrzenia kar. Dzięki tej procedurze urodziło się już 15 tysięcy dzieci. Premier Donald Tusk mówi o efektach rządowego programu in vitro. Mijają właśnie 2 lata od przywrócenia refundacji tej metody.
20: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, no to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów.
18: A programem objętych jest teraz 40 tysięcy par.
21: SK Warszawa News.
18: Wielki remont w Alejach Jerozolimskich. Przez 2 miesiące tramwaje nie pojadą w obu kierunkach między placem Narutowicza a rondem Wiatraczna. W godzinach szczytu co 2 minuty jeździ zastępcza linia Z9.
22: Trudniej, zdecydowanie trudniej. Jedziemy właśnie na uczelnię i się spóźnimy się dzięki temu.
23: Jest bardzo dużo osób jadących autobusami.
24: Dłużej się jedzie i trzeba wiedzieć, gdzie przystanki.
18: Mówią pasażerowie, a po remoncie w Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego znikną ograniczenia prędkości dla tramwajów. Koniec prac przy rekonstrukcji domków fińskich w rejonie Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim. Odtworzona zabudowa ma stać się atrakcją parku.
19: Święto nas wszystkich! I nie tylko mówię do facetów, którzy rozwijają się do 4. roku życia, a później już tylko rosną, tylko do nas wszystkich, prawda? Kygo, Khalid the Griffin, Save My Love z tej okazji, czemu nie? Thomas Gray, Katy Perry na początek, Damiano Dawid, Michu Sobkowski, witajcie!

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Hity zawsze na czasie na antenie Radio SK to Katy Perry, Hot and Cold. Każdy powód do świętowania jest dobry, prawda? Więc nie ma co się ograniczać a propos 1 czerwca do świętowania tylko naszych dzieciaków, ale również i nas, prawda? Jestem bardzo ciekaw, za czym wy tęsknicie, co w czasach dziecięcych było takie oczywiste, codzienne, na wyciągnięcie ręki, pewnie czasami niedoceniane. Ja jestem po dosyć intensywnym weekendzie. Pozdrowienia dla wszystkich z Obornik Śląskich, gdzie w ten weekend zawitał SK Music Tour, a ja razem z nimi nie kryję. Jestem po intensywnym weekendzie, więc ja stawiam na leżakowanie, zdecydowanie. Tak niedoceniane kiedyś, prawda? No bardzo zazdroszczę mojemu smykowi, że w przedszkolu może sobie pochillować, nie robiąc kompletnie nic. No choć z tego, co wiem od cioć, to nie jest typ leżący grzecznie w łóżeczku. A mógłby korzystać. Kiedyś będziesz żałował, naprawdę. Nadaś huncmocie mały, samego dobrego z okazji tego twojego święta. Bądź szczęśliwy. To co? Za czym tęsknicie? Co było kiedyś oczywiste i na wyciągnięcie ręki, a teraz już takie nie jest? No to bardzo proszę, albo 664-402-302 SMS-owo, albo oczywiście eskowy messenger łącznie z głosówkami. Za chwilę Igor Herbut, Zalia i Vito Mamino, czyli nareszcie Wesce, a później Axwell i Ingrosa u nas.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
10: Czy pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
11: Słyszysz szum wody? To twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Szona. Złe hity na czasie po godzinie 12 w Radiu SK. Z pytaniem do was, za czym tęsknicie, co kiedyś było tak oczywiste i codzienne na wyciągnięcie ręki, a teraz tego nie ma. Karol pisze, że tęskni za tym, jak mama mówiła, ziemniaki zostaw, a zjedz mięsko. Teraz już tak nie woła, co przekłada się na to, że zdarza mi się w ogóle w dorosłym życiu nie jeść obiadu. Jakbyś wiedział, to pewnie byś nawet pół ziemniaczka nie zostawił, prawda? Ewa też na eskowym messengerze z bardzo ważnym dźwiękiem.
1: No, ja tęsknię bardzo za takim samochodem, co robił. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.
0: Tak, tak, tak!
1: I rozwoził lody.
0: No właśnie.
1: Uwielbiałam. Czekaliśmy na ten dźwięk.
0: Ja nadal czekam. Włączył się sentyment, co? Jeśli z sentymentem z kolei wspominacie animację Toy Story, a na poprzednich częściach, umówmy się śmiało, można powiedzieć, wychowało się całe pokolenie, to koniecznie odpalcie naszą nową stację w apce Radia SK, czyli SK Toy Story Radio. Tam zabawki właśnie mają swoje własne radio, nadają komunikaty z podłóżka i podnoszą alarm, gdy zbliża się sprzątanie pokoju. My się jaramy tym projektem, mamy nadzieję, że wy też będziecie. Zapraszam do apki Radia SK. Za chwilę Sean Paul i już nie panna, a pani Dua Lipa, No Lie.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Legenda powróciła
5: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: SK Live Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
13: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
19: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
20: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
21: Widaron.
20: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
21: Widaron.
20: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
21: Widaron.
20: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
21: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
22: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor na antenie Radio SK. Za czym tęsknicie, co w czasach dziecięcych było takie codzienne na wyciągnięcie ręki? Konrad tęskni za czasami, gdy na świecie byli wszyscy jego bliscy. I paradoksalnie, mimo że to smutna tęsknota, to też warto dzisiaj o niej powiedzieć i docenić tych, którzy wciąż przy nas są. To przed 13 w Radio SK, po 13 Sanach muzycznie, obiecuję.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
20: Mimo wczesnej pory zaczęła przytykać się Sikorskiego, podobnie most Ciekierkowski i Beka. Przykorkowane to po wypadku, a w tym miejscu trwają też roboty drogowe. Ciasno robi się również w Alejach Jerozolimskich, to od Kleszczowej do Śmigłowca w stronę centrum, no i przytkana Prymasa Tysiąclecia w dwie strony na wysokości Dworca Zachodniego.
0: Łatwiej pewnie nie będzie, bo wiatr wieje i przesuwa te chmury, z których może lunąć w każdej chwili. Droga Warszawo, możliwe są nawet burze. A z drugiej strony może być tak, że nie spadnie ani kropelka. 20 stopni, odczuwalna 12.
19: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
20: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Zatrzymany terytorial z Lubelszczyzny usłyszy dziś zarzuty. 47-letni żołnierz po awanturze z kolegą syna podpalił go i uniemożliwił udzielenie pomocy.
4: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
20: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy nie informują na razie o motywach działania mężczyzny. Kolejne dwie osoby zatrzymane i już z zarzutami, to w związku z aferą korupcyjną w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. W ręce funkcjonariuszy CBA wpadli pracownik Urzędu Miasta Poznania i prezes firmy z branży deweloperskiej. Główny podejrzany były już naczelnik Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych poznańskiego ZDM-u od niemal roku. Jest już w areszcie. Choć Dzień Dziecka spędzają w szpitalnych salach, nie brakuje im powodów do uśmiechu. Najmłodszych pacjentów Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze odwiedzają z zabawkami starsi koledzy z lubuskich szkół.
14: Można pochodzić na salę zabaw, można grać w gry planszowe, rozmawiać.
17: Z Antosiem tutaj sobie radzimy. Bawimy się samochodzikami, robimy zjeżdżalnie z łóżka.
20: A z okazji Dnia Dziecka uruchomiliśmy dla Was SK Toy Story Radio. Usłyszycie tam największe hity z animacji, ale nie tylko. Pojawią się też głosy znane z naszej anteny, które wcielają się w rolę zabawek. Szczegóły znajdziecie w naszej aplikacji mobilnej i na sk.pl.
0: A czyj głos można tam usłyszeć między innymi?
20: Mój, twój.
0: A właśnie tak!
21: SK Warszawa News.
20: Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w całej Warszawie. Dziś na terenie wszystkich dzielnic wchodzi w życie prohibicja.
22: No po to też robiliśmy pilota, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy.
20: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał między 22 a 6 rano. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale tylko z opcją spożycia alkoholu na miejscu. Jakub Kochanowski żegna się z PGE, projektem Warszawa. Środkowy rozegrał w barwach stołecznego klubu 2 sezony, a w rozgrywkach plus ligi zdobył ponad 500 punktów.
0: Wyjątkowy dzień, pierwszy dzień czerwca, ale pewne rzeczy są niezmienne i niewyjątkowe. Gramy jak zwykle bardzo dobrze. Alex Warren i Fever Dream na antenie Radia SK. Za moment będzie też Bausa i Magnetic, a teraz Sanach, Michu Sobkowski. Witajcie!

0: It's My Life. Jeden z hitów zawsze na czasie. Piękne wspomnienia wokół tego numeru, prawda? Bon Jovi na antenie Radio SK. Wspominamy dziś nie tylko muzycznie, ale też pytam was, za czym tęsknicie, co w czasach dziecięcych było takie codzienne, oczywiste i na wyciągnięcie ręki. Adrianna pisze, że jej brakuje tej beztroski. Dzień kiedyś był długi i był czas na wszystko. Wracało się ze szkoły, praca domowa, pomagało się rodzicom i jeszcze był czas na bieganie po podwórku z koleżankami i kolegami. A dzisiaj... No i Adrian napisze, jak to jest dzisiaj, ale wy doskonale przecież wiecie, jak to jest dzisiaj, więc co ja wam będę tutaj jeszcze was gnębił bardziej i dołował. Kamil nagrał głosówkę w temacie.
1: Aj, przypomniałeś stare, piękne, dobre czasy. Kiedyś było oczywiste to, że o 19 na dwójce.
0: Okay.
1: A dwójka to była szkoła podstawowa i haratało się w piłkę do późnego wieczora.
0: Oj tak, a propos haratania, to ja pamiętam, jak raz pojechałem na taką jednodniową zieloną szkołę i tam nie było boiska, ale piłka była i chęci też. Wróciłem tak brudny, bo tam rzeczywiście to było w lesie, na jakiejś polanie, piaszczyste to wszystko, umorusany, jak świnta ziemia. Nie wiem, czy u was tak się mówiło, ale byłem tak brudny, no nazwijmy to, że mama była co najmniej mało zadowolona, no z tego obrotu sprawy. Mamo, pozdrawiam serdecznie. PZ Hour, Dom nad wodą w Radiu SK. Za moment, a później Andy Dust, Harry C. i Zokaria Wesce.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: I po reklamie.

0: Piękna, sentymentalna podróż z Natasha Bedingfield, Unwritten. Ciężko w to uwierzyć, wiem, ale dopiero pierwszy raz kilka dni temu widziałem klip do tego numeru. No ale jak to mawiają, lepiej późno niż wcale, prawda? Kiedyś to było. Pytam, za czym tęsknicie, co w czasach dziecięcych było takie oczywiste i codzienne? Krzysiek pisze na eskowym Messengerze, ja tęsknię za tym, jak za 5 zł można było kupić pół sklepiku. A teraz 5 zł to prawie nic. I tak sobie wyobraziłem, jak czytałem tę wiadomość, jak po 20 latach od skończenia szkoły pan Krzysztof zagląda do swojego szkolnego sklepiku i mówi: dzień dobry, bo ja mam 5 zł, co mogę kupić? Dagmara z kolei pisze, tęsknię za brakiem odpowiedzialności. Obiad robił się sam, no prawie sam. Pranie robiło się samo, rachunki same się płaciły, problemem było tylko to, czy zdążę na dobranockę. Dagmara, słuchaj, według mnie to jest tylko i wyłącznie kwestia podejścia, bo ja znam trochę osób, dziwne, zwłaszcza facetów w moim wieku, którym wiek w braku odpowiedzialności kompletnie nie przeszkadza. Ale odpowiedzialność to również kask, prawda? Czy na rowerze, czy na hulajnodze. Przez cały weekend, co godzinę SK dawała kaski. Po godzinie 14 zrobię to po raz kolejny. Jeśli chcecie taki kask dla siebie i dla swojej pociechy, dla swojego skarba przy okazji Dnia Dziecka, no to zgłaszajcie się totalnie za free na sk.pl. Ale so Inez Smith za moment wesce, później Terry Swims.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koculem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja. Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
7: Wszyscy tutaj to zabawki.
8: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
6: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
9: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: I po reklamie.

0: Just the Way You Are, czyli Milky, numer, za którym nie trzeba tęsknić, bo jest w nowej wersji razem z Davidem Guettą i jego remiksem w Radiu SK tuż przed godziną 14. Pytam was w Dzień Dziecka, za czym tęsknicie, co w dziecięcych czasach było codziennie i na wyciągnięcie ręki. I w tym temacie głosówka od Karoliny.
1: Hej SK, tu Karolina. Ja kocham swoje wewnętrzne dziecko i jak tylko mój 6-latek uśnie, to do późnego wieczoru po cichaczu włączam swoje ulubione kreskówki. Pozdrawiam.
0: I tak trzeba żyć, dokładnie tak trzeba żyć. Wy też tęsknić na przykład za Toy Story nie musicie. Przypomnę, SK Toy Story Radio z okazji Dnia Dziecka i premiera części 5, która już wkrótce wchodzi się do naszej aplikacji i możecie

0: Jazzy Can't Deny It w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Na pewno słyszeliście, jak przez cały weekend tak naprawdę, z okazji Dnia Dziecka i przy okazji zmiany przepisów, bo już od pojutrza każdy poniżej 16 roku życia będzie musiał na rowerze, czy to na hulajnodze jeździć w kasku. No i właśnie SK daje kaski. Dawała i daje również i dziś. Kasiu, powiedz mi, jaki kolor ma kask córki twojej?
2: Biało-różowy jest.
0: Biało-różowy. Dobra, to ja już się nie dziwię, że młodszemu bratu, w sensie synowi twojemu, 7-latkowi, tak, ten kolor za chwilę może zacząć przeszkadzać, bo póki co, z tego co wiem, to jeśli jeździ na rowerze, to właśnie pożycza kask od swojej siostry.
2: Tak, zgadza się.
0: Dobrze. No to w takim razie, słuchaj, ja jestem po to, żeby wam pomóc w tej sytuacji, bo w sumie to nie wiem, czy to jest plus czy minus tego, co za chwilę się wydarzy, ale jeżeli twój syn dostanie kask, to nie będą musieli sobie pożyczać i będą mogli jeździć razem. To chyba fajnie.
2: Tak, dokładnie, super.
0: Ciekawy jestem, czy twoja córka, tak, 15-letnia, sądzi, że będzie miała 7-latka pod opieką. Powiedz mi, Kasiu, a jak tam twój kask? Jest na głowie, bywa, jak tam? Mów szczerze, jak ojcu.
2: No, aktualnie nie ma.
0: Aktualnie, znaczy ja nie pytam teraz, jak ze mną rozmawiasz przez telefon, tylko w ogóle aktualnie jest słabo z tym, no, tak?
2: Tak, tak, tak.
0: Krasnale ukradły, bo był na pewno.
2: No tak, dokładnie.
0: Dobra, właśnie dzisiaj jest Dzień Dziecka, więc w krasnale możemy wierzyć, niech będzie. Moja droga Kasiu, będziesz świecić przykładem, dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka.
2: Jest super.
0: I mam
2: bardzo
0: nadzieję,
2: się cieszę. I będzie. On można... też się ucieszy na pewno.
0: I zwłaszcza, że będzie można wybrać kolor i mam wrażenie, że nie będzie biało-różowy. Antena jest twoja, Dzień Dziecka, więc chyba no, są adresaci pozdrowieni życzeń teraz, co?
2: Chciałabym złożyć moim kochanym dzieciaczkom, Emilce, Kamilce, Robusiowi i Norbusiowi, wszystkiego co najlepsze, dużo uśmiechu i radości z życia. Kocham was bardzo.
0: Przepiękne to było. I jeszcze wyraz troski, czyli kaski. Prawie się rymuje. SK daje kaski. Jeszcze dziś do tej akcji wracamy. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę Zara Larsson.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
3: Reklama.
4: Zamieszkaj tam, gdzie jezioro zaczyna się za oknem. Odkryj Port 69 podczas dni otwartych od 4 do 7 czerwca. Apartamenty inwestycyjne z widokiem na jezioro i prywatną mariną. Port 69. Najlepszy adres w sercu Mazur. port69.com.pl.
5: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
8: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla Ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem, bo możemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do Twoich potrzeb. Galerie w Warszawie, Westfield Mokotów, Targówek i Złote Tarasy. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
11: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
10: I to gdzie?
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu. I po reklamie.

Jak nowa muza, no to warto nas słuchać, bo my serwujemy te najsmakowitsze kąski. Gips nie przestaje zaskakiwać. W marcu wydał album Zrobiłem to dla siebie, a już 2 miesiące później, czyli dosłownie kilka dni temu, kolejny krążek, czyli Nurt. I to jest nowy Nurt, jeśli chodzi o Gipsa. Jest bardzo szeroko, jest bardziej pop, co mnie osobiście cieszy. Jeśli chodzi o gości na płycie, to jest PZ między innymi, jest Vito Bambino, jest też Igo, który pojawia się między innymi w numerze Ostatni dzień lata, którym gram wam już teraz. Gips, Igo.

0: Britney Spears na antenie Radio Sky Toxic. Pytałem dzisiaj was podczas tego naszego spotkania, za czym tęsknicie, co kiedyś było za dziecka czymś oczywistym. No i jak tak się wsłuchuję i czytam, to chyba po prostu powinniśmy, jak tylko się oczywiście da, a może właśnie nawet jak się nie da, to trzeba zwolnić. Zwolnić, nie że zwolnić się, że zwolnić kogoś, tylko po prostu zwolnić i wtedy ten świat chyba będzie trochę bardziej kolorowy, co? I będzie trochę właśnie lżej. Żeby zwolnić, do tego się nadaje co? Do tego się nadaje SK in the Sun, czyli nasza impreza 20 czerwca. Muzyczna, niemuzyczna i nie tylko, bo to wszystko się dzieje w Parku Wodnym Santago i nie dość, że zapraszamy właśnie was na tę imprezę, to jeszcze rozdajemy prócz zaproszeń nocleg i jeszcze 500 na letnie przyjemności i dojazd właśnie na ten event. No, wrzucam ten temat na tapet, tak zwany 20 czerwca to się dzieje, a wygrać to będzie można podczas Wrzuć na Luz, więc mocno zapraszam was do tego, żebyście najpierw weszli na SK i do tej naszej akcji się zgłosili. A potem tam właśnie sobie w ramach SK in the Sun wzięli i zwolnili. Swedish House Mafia wesce za moment, a później piękny numer See You Again, Wiz Khalifa, Charlie Puth.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Serce światowej koszykówki bije w samym sercu Warszawy. Odwiedź wielkie miasteczko basketu i zobacz na żywo Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wielkie emocje, wyjątkowe atrakcje, konkursy i zabawa dla całej rodziny czeka od 1 do 7 czerwca. Na placu Defilad codziennie od 11 do 22. Do zobaczenia!
14: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
15: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie.

0: Flora, to Maciej Musiałowski w Radiu SK. Tuż przed godziną 15. Kasia Męsierska z wami wrzuca na luz po godzinie 15. Dzień dziecka trwa, hity na czasie też trwają. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam zaraz po 15. Michał Sowkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama.
3: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
4: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Czy pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
10: Coraz większy ruch widać na stołecznych drogach i tak S8 stoi od Powstańców Śląskich do Marymontu, a w przeciwną stronę stoicie od Łabiszyńskiej. Kiepsko sytuacja wygląda też w Jerozolimskich, to od Kleszczowej w stronę centrum. No i duży korek na S2 od Alei Krakowskiej do węzła Lotnisko.
11: W pogodzie też to nie wygląda najlepiej. Nad Pragą południe przeszła mała ulewa, a dokładnie taki przelotny deszcz. On prawdopodobnie wróci dzisiaj nad całą Warszawę. 21 stopni w tej chwili, a od 17 właśnie możliwe już większe opady deszczu.
9: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek w Kobylnicy w Wielkopolsce. To na krajowej 194. Kierująca samochodem osobowym zjechała na lewy pas, doprowadzając do czołówki z ciężarówką. Kobieta zginęła na miejscu, a droga jest teraz zablokowana w obu kierunkach. Pseudokibice ruchu Chorzów już prawomocnie skazani. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok, 11,5 roku więzienia, a to pół roku mniej niż według wyroku pierwszej instancji. Wyższą karę usłyszał z kolei Kajetan B. Zamiast 11 lat spędzi w więzieniu 15.
12: Sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia tylko śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa.
10: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Sprawa Psychofans dotyczyła 46 osób oskarżonych łącznie o 110 przestępstw. Wyroki sądu są prawomocne, ale obrona wciąż może złożyć wniosek o kasację. A teraz Paryż, gdzie Maja Chwalińska zaczęła walkę o kolejny historyczny sukces. Polska tenisistka gra z Diane Parry. Stawką meczu jest awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open, a po odpadnięciu Igi Świątek Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji.
8: SK Warszawa News.
10: Ostatni taki remont był tam 30 lat temu. Trwają prace na torowisku w Alejach Jerozolimskich. Tramwaje nie jeżdżą w obu kierunkach na odcinku Plac Narutowicza, Rondo Wiatraczna.
13: Dobrze, że jest remont. W sensie liczy na to, że będzie tutaj zielone torowisko i że tramwaje przyspieszą po prostu.
14: Trzeba, to trzeba.
10: Mówili nam pasażerowie, remont zaplanowano na 2 miesiące. 3 projekty społeczne uczniów szkół średnich z Mazowsza zdobyły złote wilki w ogólnopolskim wielkim finale zwolnionych z teorii. To zespoły z Warszawy i Ostrołęki, a w finale łącznie było ponad 1,5 tysiąca projektów.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
7: na luz.
11: Te takie młodsze dzieci to teraz prawdopodobnie jedzą obiad, a dokładnie drugie danie po leżakowaniu w przedszkolu. Komu to przeszkadzało? A te nieco starsze dzieci zastanawiają się, co zrobić, żeby jak najszybciej wyjść do domu. Wrzucić na luz oczywiście. 2 minuty po 15 i wszystkiego dobrego z okazji niekończącego się Dnia Dziecka. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam to już teraz.

0: Jaki to piękny czas. 4 pory roku. Wiktor Waligura i Dry School w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci małych i dużych z okazji Dnia Dziecka. Ktoś mądry kiedyś powiedział, żebyśmy dziecko mieli w sobie zawsze. Wtedy może więcej nam się wybacza, ale wtedy i więcej ciekawych rzeczy robimy w swoim życiu. W związku z tym, żebyśmy wszyscy poczuli się jak dzieci, to bardzo proszę, wracamy dzisiaj do tego pięknego czasu i opowiadacie, co najczęściej jako dzieci mówiliście, jakie zdanie najczęściej wypowiadaliście. Proszę nagrać głosówkę na SK Messenger. Tam czekam. Oczywiście mogą to być przykłady setek pytań, które zadawaliśmy o treści. A dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? Ale pamiętam jak dziś, że ja jako dziecko cały czas mówiłam, że już chciałabym być dorosła i chciałabym decydować o samej sobie. Jestem? Czy żałuję, że to się wydarzyło? Może trochę? Czy żałuję, że nie wykorzystuję tego w odpowiedni sposób, w taki, jak mi się wtedy wydawało, że będę wykorzystywała? Oczywiście, bo kto z nas nie pomyślał kiedykolwiek, że jak już będzie dorosły, będzie duży, nie będzie rodziców, którzy będą kazali chodzić wcześniej spać, to będzie chodził tak grubo po północy, jadł samą czekoladę, chipsy, wszystkie niezdrowe rzeczy, oglądał do późna telewizję i tak będzie wyglądało jego życie. Dzisiaj możemy tak robić, a dorosłość mówi... Nie róbmy. I to jest w tym wszystkim najbardziej przykre.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: I jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1, 22,5 kg, w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Gone. Daddy Get Teddy Swims, Tones and Dive, Radio SK. Wrzucamy na luz Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca. Jeżeli ktoś ma dzieci i jeszcze nie złożył życzeń, to najwyższy już czas. Prezenty też są mile widziane. A jeżeli macie dziecko w sobie, to sobie coś miłego kupcie. Teksty, które najczęściej powtarzaliście jako dzieci. Padło kilka troch takich. A co to? A co to? A co to? To jest ten tekst, który pojawił się najczęściej. Ale jest też Michał z całkiem życiowym przykładem.
1: Do tej pory rodzice mi wypominają, że gdziekolwiek jechaliśmy, to zawsze mówiłem, a daleko jeszcze, a daleko jeszcze, i tak przez całą drogę.
0: Michał, prawdopodobnie to dla twoich rodziców ktoś kiedyś wymyślił nawigację, która odpowiadała na to pytanie bez użycia ich głosu. Cały czas można nagrywać tego typu głosówki o tym, jakie teksty wy najczęściej wypowiadaliście jako dzieci. Użel już teraz.

0: Cześć, jak się masz? Sobel, Sadak na antenie Radia SK, my wrzucamy na luz, Kasia Węsierska. I nieustannie, Kasia, nigdy nie Katarzyna, w Dzień Dziecka mogę wytłumaczyć, że właśnie taki był zamysł. Teksty, które najczęściej wypowiadaliście jako dzieci. Bardzo proszę, Marek.
1: Jeszcze raz tak zrobisz, to przyjdę z moim tatą, wtedy dopiero zobaczysz, wtedy dopiero się dowiesz.
0: Tato najczęściej nie przychodził, bo był zajęty, ale tekst jest znany, natomiast ostatnio jechałam windą w hotelu. Wsiadłam do tej windy, w której to już byli ludzie, była tam rodzina, tata, mama, babcia i chłopiec, który jak nie mam, był niegrzeczny, bo tylko jak weszłam, to babcia powiedziała cicho do tego chłopca, bądź grzeczny, bo inaczej cię pani zabierze. I nie wiedziałam, czy to bardzo źle o mnie świadczy, czy to ja wyglądam na tak straszną, która jakby zabrała dziecko, to nie wiadomo, co by się wydarzyło, więc odpowiedziałam tylko, że pani raczej cię nie zabierze, bo sama mentalnie ma 7 lat, więc mogłaby sobie nie poradzić. Damian David, Born with a Broken Heart, za chwilę wesce.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Czy pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
7: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Talk to you. Antwerp 54 Ultra w Radiu SK. Teksty, które najczęściej wypowiadaliście jako dzieci, Martyna?
1: Mnie rodzice zawsze nazywali majster popsuj, bo zawsze coś psułam i mówiłam, że to przez przypadek.
0: Martyna, mnie to najbardziej dziwi, że ty użyłaś czasu przeszłego, dlatego że tutaj 36-letnie dziecko o imieniu Kasia średnio codziennie mówi, że coś się popsuło przez przypadek. Po 16 nie będziemy psuć, tylko będziemy naprawiać wam humory, wrzucamy na luz, ale też wysyłamy kogoś na bardzo dobrą imprezę w ramach akcji SK In The Sun. Wpadajcie na sk.pl ostatni moment na to, żeby się zgłaszać, zakładka konkursy.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Reklama.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Słyszysz szum wody? To Twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
17: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Dolina Służewiecka mocno się teraz przytyka. Stoicie od Anody do Czerniakowskiej. Kiepsko też sytuacja wygląda na Powsińskiej. Stoi wał międzyszyński przed i za mostem Siekierkowskim. Przytkano też Niepodległości, no i ciasno w Alei Armii Ludowej i na Łazienkowskim do zjazdu z mostu.
18: Cały czas chmury. I z tych chmur niestety może dzisiaj padać deszcz, a raczej to jest bardziej pewne niż niepewne, choć pogoda ma to do siebie, że zmienia czasem zdanie. Te chmury z nami zostaną, ale do jutra. Od środy nieco więcej rozpogodzeń, choć na takie prawdziwe słońce w Warszawie, to trzeba będzie poczekać aż do niedzieli. Przynajmniej temperatura dość wysoka, bo codziennie w tym tygodniu powyżej 20 stopni, w tej chwili 20 dokładnie na termometrze.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Kobylnicy pod Poznaniem. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 59-letnia kobieta. Do dramatu doszło na drodze wojewódzkiej numer 194.
17: Na ten moment z nieustalonych przyczyn kierująca kobieta prowadząc osobowego Suzuki zjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką.
9: Relacjonuje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na miejsce ma przyjechać prokurator i biegły medycyny sądowej. Na czas prowadzonych czynności droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Ponad 1000 osób wciąż pracuje w miejscu pożaru w Międzylesiu na Mazowszu. Ogień objął tam 300 hektarów lasu. Oprócz strażaków w akcji jest też policja, która ustala przyczyny. Weryfikowane są m.in. doniesienia o tym, że było to podpalenie, mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński.
19: Zarzewia ognia pojawiły się w kilku miejscach jednocześnie, natomiast zbyt wcześnie, aby przesądzać, czy było to podpalenie.
9: A wciąż trwa dogaszanie pogorzeliska. Teraz Paryż i mecz Mai Chwalińskiej z francuską Diane Parry. Panie walczą na korcie centralnym o awans do ćwierćfinału French Open. Na razie górą jest Polka. Chwalińska wygrała pierwszego seta 6-3, a na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już Rosjanka Anna Kalińska.
16: SK Warszawa News.
9: Chiny pokonują Japonię 22-14 na inaugurację Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, które rozpoczęły się w Warszawie. Przez najbliższy tydzień na placu defilad rywalizować będą najlepsze reprezentacje z całego świata.
20: Dużo tak syna grają też mecz jakiś.
21: A jeździcie na takie imprezy często?
20: Nie, raczej przyszliśmy tak, urywając się ze szkoły dzisiaj.
9: A wstęp do koszykarskiego miasteczka jest darmowy, podobne jak wejście na trybuny podczas meczów rozgrywanych w sesjach porannych. Trwa ostatni etap prac w parku linearnym nad południową obwodnicą na Ursynowie. Park ma zostać otwarty w tym roku.
16: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
18: W Radiu SK! Będę was za chwilę wysyłała na takie mini wakacje pod palmami. I pod palmami to w ogóle nie kłamie. Choć jak sobie wyobraziliście ciepłe kraje, to trochę nie to, ale naprawdę fajne miejsce, w którym spotkacie też ekipę Radia SK. Szczegóły na SK.pl, zakładka konkursy, za chwilę więcej o tym. Drenchill, Indiana Fruit from Desire, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: od Jameli w Radio SK, 15 minut po 16. Wrzucamy na luz i wysyłamy was lada moment do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie, na imprezę SK in the Sun z naszą ekipą, ale wcześniej jednak chciałabym wiedzieć, co najczęściej mówiliście jako dzieci. Sylwester?
1: Ja pamiętam, że przez jakiś czas dopytywałem się o pieniądze z komunii, ale nie pamiętam, kiedy przestałem i jak to się skończyło. Znaczy tak się skończyło, że kasy nie ma, ale nie pamiętam, kiedy przestałem pytać.
0: Sylwester, ja bym jeszcze raz zapytała. Może sobie coś rodzice magicznie przypomną. Jest też Kacper.
2: Cześć, ja bym chciał się odnieść do tego tekstu, że przyjdzie pan i cię zabierze. Moją dziewczynę też tak straszyli, jak była mała, ale podrosła, poznała mnie i uznała, że to ja jestem tym panem, który przyszedł i ją zabrał. Więc to może nie jest straszenie albo groźba do dzieci, tylko może jakaś taka obietnica i dobra wróżba.
0: Kacper, mnie też przyszedł pan na pewnym etapie życia i zabrał, tylko że moi rodzice mnie nie straszyli tym, że ten pan przyjdzie i zabierze. Więc to jest taka groźba łamana na obietnica, która się spełnia, nawet jak wam rodzice o tym nie mówią. Proszę uważać.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
5: Odpalamy SK Toy Story Radio.
6: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
7: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
8: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
5: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
11: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
15: Zamieszkaj tam, gdzie jezioro zaczyna się za oknem. Odkryj Port 69 podczas dni otwartych od 4 do 7 czerwca. Apartamenty inwestycyjne z widokiem na jezioro i prywatną mariną. Port 69. Najlepszy adres w sercu Mazur. Port69.com.pl.
16: Wszystko brzmi lepiej
17: w harmonii.
16: Dwa głosy współgrają
17: ze sobą.
16: Przekazują z lekkością
17: trudne wiadomości,
16: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
17: betonowy mur.
16: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
17: zostać influencerką.
16: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
17: Harmonizer.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A przez 16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
22: I po reklamie.
23: Bye.

0: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: 28 minut po 16, wrzucamy na luz i wrzucamy was pod palmy. Dlatego, że bardzo chętnie zabierzemy was na imprezę, którą sami organizujemy pod palmami i Magda jest chętna. Dzień dobry, Magdo.
2: Cześć, cześć.
1: Już wrzuciłaś dzisiaj na luz w ten poniedziałek, czy jeszcze dużo zadań przed tobą?
2: Oj nie, no wrzuciło, chociaż dzisiaj taki jest poniedziałek jakby środa.
1: A, no właśnie i tak, jeszcze dzieciaki trzeba nagrodzić za to, że są dziećmi.
2: Dokładnie, podwójne lody i podwójna pizza.
1: Już zdradziła sposób na to, jak uwieść każde dziecko w tym kraju. Magda, jaki ty masz sposób na to, bo to mnie urzekło bardzo, a propos też dzieci, żeby wakacje i lato gorące mieć przez cały rok?
2: No, nic nie potrzebuję robić, dzieci mi to dostarczają, więc dorzucają do pieca, temperatura rośnie i lato mamy przez cały rok.
1: Tutaj cytat, dzieci potrafią tak podnieść temperaturę w domu, że już niczego innego, jeżeli chodzi
2: dokładnie
1: o ciepło, nie potrzebuje.
2: No, a 6-latek i 3-latka, więc kombo wybuchowe.
1: A jeszcze trochę lat podnoszenia temperatury przed tobą przez te dzieciaki.
2: Oj, dokładnie, dokładnie.
1: A marzą ci się,
2: aż się boję,
1: krótkie chociaż wakacje pod palmami?
2: No pewnie, tylko
1: na
2: to.
1: My cię w takim razie na takie zabieramy. Dostaniesz od nas zaproszenie dla 4-osobowej ekipy na rozpoczęcie lata w Santago do 20 czerwca. Razem z noclegiem i z kieszonkowym spotkasz się z naszą ekipą na miejscu. Naprawdę dużo atrakcji.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Rozumiem, że ekipa już skompletowana.
2: No tak, 2+2, to się zgadza, jest 4.
1: Będą też zjeżdżalnie grane, więc nie wiem, Magda, czy słońce zobaczysz, ale najwyżej przejmiecie dyżury.
2: Okej, dzięki bardzo.
1: I tam ostrzegam, temperatura pewnie wyższa niż ta wywołana przez twoje dzieci u ciebie w domu.
2: Będę na to przygotowana.
1: Ale tego właśnie potrzebujemy. Jeżeli wy chcecie dołączyć do Magdy i do jej ekipy, zgłaszajcie się na sk.pl w zakładce konkursy, bo mamy jeszcze trochę takich zaproszeń na naszą eskową imprezę z okazji rozpoczęcia lata do wygrania.
0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Jedlali, wielki hałas! Moja Chwalińska właśnie awansowała do ćwierć finału Rolanda Garrosa, wygrała swój kolejny mecz. Jesteśmy dalej w grze i trzymamy bardzo mocno kciuki. Maja, z okazji Dnia Dziecka oraz wygranej apeluję, żebyś zjadła cokolwiek poza tymi wszystkimi posiłkami, które przykazali dietetycy z okazji Rolanda Garros. Silver Lay All Your Love On Me to za nami, a przed nami Shawn Mendes, Camila Cabello i Señorita Vesta.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
12: MediaMarkt. Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
13: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
19: Wszyscy tutaj to zabawki.
20: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
18: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
21: Eska Toy Story Radio.
22: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
23: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
24: Tylko w kinach od 17 czerwca.
25: Skoczysz do Carrefoura?
26: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
27: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
28: To będzie ostatnia reklama.
29: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
30: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK. Jedna z nowości od tej pani właśnie na naszej antenie 6 minut do 17. Cały czas wrzucamy na luz. Chciałam tylko przypomnieć, a właściwie poinformować, że poza Dniem Dziecka, które obchodzimy dziś w naszym kraju, w kalendarzu widnieje też Światowy Dzień Rodziców. Raz, jak mawiają rodzice, dziękować im za to, że Dzień Dziecka możecie w ogóle dzisiaj świętować. Po 17 w Radiu SK. Oni by jeszcze powiedzieli jak? A co, ty na oklaski czekasz? Po 17 nie czekamy na oklaski. Sami je sobie będziemy bić, wychodząc z pracy. Alex Warren, to po 17 między innymi wam zagram w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Gdziekolwiek jesteś,
12: cokolwiek robisz,
11: miej Eskę przy sobie.
12: Apka Radio Eska.
11: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
13: Czy pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
14: Nie wiesz, który Samsung będzie najlepszy dla Ciebie? Przyjdź do Samsung Brand Store i porozmawiaj z ekspertem, bo możemy dobrać smartfon, tablet lub telewizor do Twoich potrzeb. Galerie w Warszawie, Westfield Mokotów, Targówek i Złote Tarasy. Samsung Brand Store. Wybierz świadomie.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jeszcze tylko dziś, Dzień Dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Dzięki do Media Markt.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
4: No nie jest dobrze na stołecznych drogach. S8 kompletnie nam się zatkała od Blizna Łaszczyńskiego do Maremontu, a w drugą stronę od Łabiszyńskiej do Powązkowskiej. Stoi też Wawelska do Pomnika Lotnika, Aleja 4 Czerwca, Dźwigowa, Ryżowa, mocno zatkana też Chynka i Łopuszańska, no i tradycyjnie Prymasa Tysiąclecia stoi w dwie strony.
5: Pogoda nie odpuszcza. Jeżeli w Warszawie już gdzieś pada, to no to znaczy, że prognozy się ziściły, a padać może i prawdopodobnie będzie. 20 stopni ciągle na termometrach, jutro niestety ciągle mało słońca.
3: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Polska sensacja French Open gra dalej. Maja Chwalińska melduje się w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju. W czwartej rundzie pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-2, a spotkanie obserwował Michał Sklimowski.
6: Dzień dobry. Początek meczu był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Po stronie Polki spokój i kontrola, które zaprocentowały. W końcu przyszło przełamanie na tablicy 5-3 i tej przewagi Maja już nie oddała. Druga partia to znów punkt za punkt, gem za gem i przełamanie na 3-2. Potem pewna gra naszej tenisistki, a po stronie francuski nerwowość i błędy, które z zimną krwią wykorzystywała Chwalińska. Wygrała drugiego seta 6-2 i kontynuuje tę piękną przygodę we French Open.
4: A Maja Chwalińska w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz już jutro. Trzęsienie ziemi w małopolskiej koalicji obywatelskiej. Premier i szef KO Donald Tusk rozwiązał struktury w tym regionie. Zdaniem członków rządu to następstwo odwołania Aleksandra Miszalskiego z roli prezydenta Krakowa.
7: Chodziło o odwołanie Aleksandra Miszalskiego, przecież nie chodziło o zarząd regionu. Jeżeli tej decyzji sam pan przewodniczący nie umiał podjąć, no to ktoś zrobił to za niego.
4: Komentuje radny Sejmiku Małopolski z KO Grzegorz Lipiec, a do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
2: SK Warszawa News.
4: Zamknięte torowisko i zastępcza komunikacja, tak jest w Alejach Jerozolimskich. Ruszył remont między placem Narutowicza a rondem Wiatraczna.
8: Spodziewałam się tego, więc jest okej.
9: Okay. Panie, bajzel jest, jestem warszawiakiem urodzonym, nigdy takiego bajzlu nie było jak teraz. Nie chcę mi się gadać nawet.
8: No niestety, już kolejna przebudowa w Warszawie.
4: Mówili nam pasażerowie, a ruch tramwajów wstrzymano na 2 miesiące. Zmiany w ruchu w długi weekend na Pradze Północ i w Wilanowie. Drogowcy wyasfaltują Ząbkowską między Brzeską a Kawęczyńską. Z kolei już we wtorek wodociągowcy rozpoczną pracę na Przyczółkowej.
5: To oficjalnie już poniedziałek, mam wrażenie, że to smakuje dwa razy lepiej. Międzynarodowa godzina szczęścia, czyli 2 minuty prawie już po 17. Mam nadzieję, że wyszliście z pracy. Alex Warren, Fever Dream, to już za chwilę w Radiu SK. Ja sądząc po tym, co powiedziałam przed chwilą, też bym najchętniej już wyszła. Ale jeszcze poszukuję rodzica z dzieckiem, gotowego na to, żeby pojawić się tutaj na antenie. Jak chętni, to już można się zgłaszać na SK Messenger. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nawet Cora, Jay-Z, Linkin Park, wiadomość na SKW Messenger przyszła od Nelly. Moja córka jako dziecko miała jedną wyjątkową pasję, trzaskanie drzwiami. Potrafiła robić to kilkanaście razy dziennie. Prośby, tłumaczenie i przypominanie nic nie dawały. Pewnego dnia miarka się przebrała. Otworzyłam drzwi do jej pokoju, uniosłam je do góry i po prostu zdjęłam z zawiasów. Przez cały tydzień była bez drzwi. Mieć Nelę za mamę to naprawdę jest bardzo potrzebna w życiu szkoła życia. 14 minut po 17. Mam nadzieję, że macie obok siebie swoje dziecko. Jak nie swoje, to może macie jakieś dziecko, dlatego że poszukuję rodzica z dzieckiem albo dorosłego z dzieckiem, którzy będą chcieli się zmierzyć z łamańcami językowymi. I będzie taki łamaniec i dla dorosłego, czyli na przykład dla rodzica, i dla dziecka będzie. I gadżety, obiecuję, też będą. Wszystko to w ramach akcji Kasia Dobrze Gada, więc jeżeli macie ochotę, to bardzo proszę numer telefonu, imię swojego dziecka i swoje imię wysłać na SKW Messenger, bo za chwilę z kimś z was się połączę. Rita Ora, Let You Love Me, za chwilę też w Radiu SK.
1: Reklama.
2: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca. To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Zabawki przejmują SK-ową antenę.
4: Wszyscy tutaj to zabawki.
5: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
3: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
6: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
8: I po reklamie.

0: Nawiązując do Oskara Tymsa, no co ty, nie idziemy spać? Myślę, że dzisiaj wiele dzieciaków nie pójdzie spać, skoro jest ich święto. I mam tutaj taką parę. Dzień dobry, Ania. Dzień dobry, Mateusz.
1: Cześć, Kasiu. Witamy was.
0: Mateusz, czy jesteś? Odezwiesz się?
1: Tak.
0: Dobrze. Cieszymy się, że jesteś w takim razie, dlatego że ta zabawa będzie polegała na powtarzaniu łamańców. I teraz będę miała dla was takie łamańce, dla każdego coś miłego.
1: O.
0: Więc poczekajcie tylko chwileczkę. No właśnie, trzeba poczekać. Będziemy zaczynać... będziemy zaczynać od ciebie, Ania. Po pierwsze będzie łamaniec ode mnie, czyli od Kasi, ale będzie też łamaniec od... rozgadanki, czyli lalki, która uczy mówić. Zaraz wam wyjaśnię, skąd się w ogóle rozgadanka wzięła, dlaczego ona tutaj jest, ale najpierw mam łamaniec dla mamy. Gotowa?
1: Tak.
0: Czy tata czyta cytaty stacyta, nie tata nie czyta cytatów stacyta? Powtarzamy.
1: Czy tata czyta cytaty statyta, czy tata nie czyta cytatów statyta?
0: Ja uważam, że zaliczone. To teraz bardzo poproszę Mateusza do telefonu, bo była mama, to teraz czas na syna Mateusza. Tylko Mateusz, no to nie ja będę ci zadawała ten łamaniec, tylko właśnie rozgadanka. Rozgadanka, ty jesteś w ogóle gotowa? Gotowa! To łamaniec od rozgadanki. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Powtarzamy, Mateusz.
1: Czarna krowa...
0: kropki bordo.
1: Kropki bordo.
2: Gryzła trawę.
1: Gryzła trawę.
2: Ręcąc mordą.
1: Mordą.
0: Fantastycznie udało się z pomocą mamy Ani, trochę się udało z pomocą rozgadanki, bo sprawa jest taka, już wyjaśniam, o co chodzi z rozgadanką. Mnie, Kasia, możecie usłyszeć w Radiu SK, ale rozgadankę też możecie usłyszeć w pewnym miejscu. Rozgadanka, gdzie się możemy spotkać?
3: Mnie usłyszycie w SK Toy Story Radio. Będę tam ja, czyli rozgadanka, lalka, która uczy mówić, ale też chudy, bas i wiele innych zabawek. Ściągnijcie aplikację Radio SK i odpalcie,
0: bo mamy specjalny stream. Z okazji Dnia Dziecka właśnie, na przy okazji premiery Toy Story 5, więc Ania, Mateusz, wszystkie dzieci małe i duże, które nas teraz słuchają, można ściągnąć aplikację, bo usłyszycie tam nie tylko właśnie rozgadankę i innych bohaterów, ale też dużo piosenek takich, które robią, sprawiają, że na sercu jest trochę cieplej.
1: Oczywiście, że ściągniemy.
0: No to cieszę się bardzo, do was wysyłam specjalne gadżety, do ciebie, Mateusz, i Ania, do ciebie także.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
0: Dzięki.
1: Pozdrawiamy naszego tatuśka.
0: O, pozdrawiamy.
1: Który jedzie na trening.
0: No to dobrego treningu dla wszystkich, nie tylko tego dykcyjnego.
4: Kasia dobrze gada.

0: wszystkie hity zaczynają się w Essence, także Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls w Radiu SK, ale są takie hity, o których będziecie pamiętać przez lata. Czyli ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz. Jeżeli wam to coś mówi, to na pewno wam się spodoba SK, to jest Story Radio, które stworzyliśmy z okazji właśnie premiery filmu, ale też dla was, dla tych dużych i dla małych dzieci też. Można ten stream odpalić albo wchodząc na sk.pl, albo ściągając aplikację Radia SK. Tam nie tylko bohaterowie znani właśnie z serii bajek Toy Story, ale też przede wszystkim nasi bohaterowie, których stworzyliśmy. Zabawki, które mówią do was różnego rodzaju rzeczy, opowiadają historię i przede wszystkim towarzyszą na przykład w drodze, więc sprawdźcie. DGO End of Beginning za chwilę u nas.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
10: Lecz ja mam inne zdanie.
11: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na utch.edu.pl.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
14: Barbara?
15: No?
14: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
15: Co, Marian?
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
15: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
14: No.
16: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
18: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zamieszkaj tam, gdzie jezioro zaczyna się za oknem. Odkryj Port 69 podczas dni otwartych od 4 do 7 czerwca. Apartamenty inwestycyjne z widokiem na jezioro i prywatną mariną. Port 69. Najlepszy adres w sercu Mazur. Port69.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Dobry wstęp do tego, co będzie działo się na antenie Radia SK. Już za chwilę Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 6 minut do godziny 18. Poniedziałek jest bardzo dobrym dniem, żeby rozkręcić imprezkę, zwłaszcza, że mamy Dzień Dziecka, więc mam nadzieję, że dla tych młodszych i starszych dzieci coś u Rafała Adamczaka, który już za chwilę przejmuje stery w Radiu SK, się oczywiście znajdzie. Ciekawa jestem, czy zgadniecie, w jaką rolę w naszym SK Toy Story Radiu, które możecie odsłuchać w naszej aplikacji albo na sk.pl, wcielił się Rafał Adamczak. Jedna z moich ulubionych postaci, tak podpowiem. Jak odpalicie, zgadniecie, to dajcie mu koniecznie znać. Po 18 w imprezce oczywiście kolejne hity, będzie m.in. Tame Impala i Dracula u nas.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A przez 16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Stołeczne ulice zdecydowanie na czerwono. Nie jest dobrze, stoicie w Alejach Jerozolimskich. To od Kleszczowej do Prymasa Tysiąclecia. Korek Gigant na S8, od Blizna Łaszczyńskiego do Marymontu. Ścisk też na 7, to od Łomianek do Parku Młocińskiego. No i przytkała się też Wawelska i Aleja Armii Ludowej oraz Most Łazienkowski, oczywiście w stronę Pragi.
16: Deszcz nam potrzeba, więc nie ma co narzekać na to, że w tej chwili przynajmniej tutaj u nas na Pradze południe pada. Ja wybrałem się na moje zakupy przed pracą. Aha. Jak wychodziłem, było przyjemnie, fajnie, sucho. Jak wyszedłem ze sklepu, on no, deszcz padał, ja bez parasola, bez kurtki, no ale orzeźwiające to jest, miejmy nadzieję, że do naszej przyrody i tak zwanej matki natury również.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Wielkoszlemowy sen Mai Chwalińskiej trwa. W czwartej rundzie French Open pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-2. To największy sukces w karierze Polki.
9: I think pure joy.
15: To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być. A półfinał French Open Maja Chwalińska o półfinał powalczy w środę z Rosjanką Anną Kalińską. Przed długim weekendem tanieją paliwa. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż dziś, a maksymalna cena oleju napędowego to 6,26.
1: SK Sport News.
15: Po dzisiejszym awansie Maji Chwalińskiej do ćwierćfinału French Open już wiadomo, że Polka pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie plasuje się teraz na 49 pozycji, a przed turniejem była 114. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu Serena Williams wznawia karierę po blisko 4-letniej przerwie. 44-letnia Amerykanka weźmie udział w zmaganiach deblistek rozpoczynającej się 8 czerwca imprezy WTA na trawiastych kortach w Londynie.
1: SK Warszawa News.
15: Nocna prohibicja od dziś w całej Warszawie. Alkoholu nie kupimy od 22 do 6 rano. Ograniczenia nie obejmą restauracji, barów i klubów. Strefę kibica Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 na placu Defilat opanowały dziś dzieci. Najmłodsi próbowali swoich sił w konkursach, koszykarskich zabawach przygotowanych przez organizatorów.
17: Trzeba było rzucić do kosza 3 razy takiego małego. To raz nie trafiłem, no i wygrałem. Jakiś bidon.
15: Organizatorzy przypominają, że wejście do strefy kibica oraz na wszystkie mecze rozgrywane w sesjach porannych jest darmowe.
1: Imprezka.
18: Imprezka.
1: Imprezka.
16: 2 minuty po godzinie 18. SK daje kaski, bo kaski będą obowiązkiem dla tych młodszych, ale mamy i dla was, i dla waszych dzieciaków, więc właśnie tym zajmiemy się w tej godzinie. Będziemy się odprężać, relaksować. Hity na czasie też są Avicii. Zaczyna Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór.

jeżeli wy też jesteście zwolennikami takiej definicji, że jak łysy i w okularach to od razu Pitbull, to dzisiaj chociaż w połowie spełniam tę definicję. Rzeczywiście Enrique Iglesias z Pitbullem i DJ-em I'm Chino, Tamo Bien za nami, to jest imprezka w Radiu SK. Czerwiec się zaczął, ja wiem, że Dzień Dziecka, zaraz do tego tematu wrócimy, ale proszę sobie uświadomić, że czerwiec to jest taki miesiąc, kiedy po pierwsze powitamy wakacje, a po drugie powitamy lato. I od razu się robi tak na serce inaczej, co? Tak przyjemniej. Może chociaż planów wakacyjnych jeszcze nie macie, może jeszcze urlopowych nie macie, ale jak już człowiek wie, że będą wakacje, że będzie lato, to jest zupełnie inaczej. A jeszcze do tego, no właśnie, dzisiaj ten Dzień Dziecka, co? Każdy ma w sobie odrobinę dzieciaka, nie ma co ukrywać, niezależnie od tego, jak szybko dojrzewamy, jak szybko dorastamy, jak szybko się starzejemy, nazywając sprawy po imieniu, to gdzieś ta odrobina różnych cech dziecięcych w nas zostaje, więc umówmy się, że niezależnie od tego, jakie frajdy sprawialiśmy dzisiaj przez cały dzień i będziemy jeszcze sprawiać naszym pociechom, to my, dorośli, wieczorową porą sami sobie też jakąś frajdę sprawimy. Jaką, to już wam zostawiam. Wy doskonale pewnie wiecie, jak w tej kwestii zadziałać. Co 13 po 18? PZ z Matą i Kazem Bałaganem za moment, bo teraz już James Arthur.

0: Ale by się fajnie na rowerze pedałowało albo odpychało nogą na hulajnodze w rytm tego numeru. Andy Dusty Jarvis z Okaria już za nami. To jest imprezka w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: A od najbliższej środy, czyli 3 czerwca, jak dobrze pamiętam, tak, od 3 czerwca dokładnie, każdy, kto na hulajnodze, kto na rowerze, kto będzie śmigał takim pojazdem, a ma mniej niż 16 lat, musi mieć kask. Jak nie będzie kasku, no raz, że zagrożenie ogromne i mija to się ze zdrowym rozsądkiem, a dwa, że rodzice będą mogli wyłowić mandacik. Cześć Klaudia, witam cię serdecznie.
2: Witam serdecznie.
0: Czy ty sobie zdawałaś z tego sprawę, że twój syn, który dopiero co opanował jazdę na rowerze samodzielną, a już wisi nad nim ryzyko mandatu?
2: Tak, no była taka szansa.
0: Słuchaj, ale właśnie...
2: Z kaskiem była ciężka do zaakceptowania.
0: Ale tam mandat mandatem to nie jest oczywiście najważniejsza sprawa. Najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo. Klaudia, słuchaj, a najważniejszą sprawą jest to, co się udało twojemu synowi wczoraj? Tak? Dobrze
2: tak,
0: pamiętam?
2: Tak.
0: Wczoraj? W końcu nauczył się sam jeździć na rowerze.
2: Tak, oczywiście. No, tak.
0: Która metoda u was okazała się najskuteczniejsza?
2: Bieg za rowerem.
0: Tradycyjnie.
2: Tradycyjnie i udawanie, że nie trzymam za patyk.
0: Dobra, czyli był patyk, był bieg za rowerem, a teraz tak szczerze z ręką na sercu, kto najwięcej biegał za rowerem?
2: No oczywiście mama.
0: Chciałem powiedzieć, po co ci to było, ale to dziwne pytanie, bo ty teraz marzysz o tym, żeby wsiąść na swój rower i zabrać całą paczkę na wycieczki rowerowe, tak?
2: Tak, oczywiście tak. Po 10 latach przerwy mam tą okazję.
0: 10 lat przerwy na rowerze? Słuchaj, nie, to trzeba to w takim razie nadrobić, jak już twój młody jeździ na rowerze, jak już ty możesz wsiąść na swój własny rower, no to jest super powód. A ta wasza drużyna rowerowa ile będzie liczyła osób?
2: Nasza drużyna będzie na 4, ponieważ jeszcze mamy jedno dziecko na pokładzie, które właśnie siedzi obrażone na mamy, że kask będzie dla brata i dla mamy, ale jakoś to pokonamy.
0: Ja myślę, że się wszystko jakoś pięknie uda pogodzić, grunt to świecić tak. Również przed tym najmłodszym, takim pięknym przykładem kaskowym, że tak powiem.
2: Tak, oczywiście.
0: Klaudia, więc ja wam życzę wielu fajnych wycieczek rowerowych, rodzinnych i wojaży, nie tylko na rowerach, ale i na hulajnogach. Jeździcie na czym chcecie, byle bezpiecznie. Ode mnie dostajesz kask dla ciebie, no i twojego dziecka właśnie w prezencie.
2: Super, bardzo dziękuję.
0: Gdzie będzie pierwsza eskapada rowerowa?
2: Myślę, że ulubione miejsce mojego syna, czyli leśne zwiedzanie.
0: O, i bardzo ładnie, pięknie. Dziękuję ci pięknie i w takim razie wielu szczęśliwych, fajnych kilometrów. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki! Człowiek opuścił pokój! Człowiek opuścił pokój!
4: Odpalamy SK Toy Story Radio!
5: Halo, halo! Tu DJ Sprężynka!
6: Nakręcić sprężyny! Sprawdzić baterie i żarówki!
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma!
8: Już chwileczkę, bez paniki!
4: SK Toy Story Radio!
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
1: Autopromocja.
10: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Hurricane to oczywiście Offenbach i Ella Henderson. Muzycznie w Radiu SK gramy hity na czasie. To jest imprezka, 21 minut do godziny 19. Dzień dziecka, 1 czerwca, miesiąc letni, miesiąc wakacyjny nam się rozpoczął, więc mam nadzieję taką, że poziom optymizmu u was wzrasta. Jestem bardzo ciekaw mimo wszystko, jak ten poniedziałek, który, jeżeli te wszystkie powody do radości, o których wspomniałem, odsuniemy na bok i weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie prozę życia, jak ten poniedziałek, który jednak poniedziałkiem był i z samej nazwy trochę bolesnym dniem jest, jak on wam minął. Gdybyście chcieli się pochwalić, co wam wyszło, co nie wyszło, co zabolało, co było ewentualnie waszym sukcesem, to od czego ja tu jestem? Od tego, żebyśmy te sukcesy i porażki razem świętowali. Śmiało możecie w tej sprawie zadziałać. Czekam pod 664-402-302. Ewentualnie niezmiennie na głosówki na naszym Messengerze też możecie nas tutaj bombardować. A jeżeli chodzi o prezenty, to w ogóle w tym tygodniu będzie gęsto i fajnie w imprezce, bo już na przykład po godzinie 19 rozpoczniemy dzisiaj, a zakończymy w piątek w gorącej 20 rozdawnictwo podwójnych zaproszeń na koncert Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festivalu, a w gorącej 20, czyli na finał tygodnia, to nawet do zgarnięcia nie dość, że bilety, to jeszcze spotkanie z zespołem. Takie rzeczy. SK.pl w tej sprawie wam mocno polecam. Radio
1: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
10: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Serce światowej koszykówki bije w samym sercu Warszawy. Odwiedź wielkie miasteczko basketu i zobacz na żywo Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wielkie emocje, wyjątkowe atrakcje, konkursy i zabawa dla całej rodziny czeka od 1 do 7 czerwca. Na placu Defilad codziennie od 11 do 22. Do zobaczenia.
19: I po reklamie.

0: Jak tempo tego dnia was trochę przeraziło i potrzebowaliście zwolnienia, no to proszę bardzo, w jakim towarzystwie? Westew Impresta, Taylor Swift, Elizabeth Taylor już za nami, 6 minut i będzie godzina 19. Was pytałem o ewentualne porażki, ewentualne też osiągnięcia tego poniedziałku i dostałem taką bardzo krótką, ale treściwą wiadomość pod 6644302. Zdałem prawko na kategorię C. Koniec wiadomości. No, to gratulacje! Chciałbym wiedzieć, komu gratuluję, ale ktoś się z wrażenia nie podpisał, więc serdeczne gratulacje wysyłamy, a w takim samochodzie, którym się prowadzi sprawę jazdy kategorii C, tudzież w każdym innym, można sobie wrzucić nasze nowe radio, które czeka w naszej eskowej apce, ewentualnie na sk.pl. SK Toy Story Radio! I to jest radocha taka, że rodzice mają w czasie podróży albo święty spokój, bo dzieci są zasłuchane i wyłączone, albo rodzice są podobnie zasłuchani i wyłączeni, tylko proszę się skupić na drodze, bo tam czekają na was takie mniej więcej przeżycia i emocje.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają resoraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Duży na baczność. Na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: SK Toy Story Radio.
5: Słuchaj, w aplikacji Radia SK!
0: No, to jesteśmy umówieni i w tym jesteśmy umówieni, to absolutnie nie ma przesady, bo my, DJ SK, mieliśmy świetną zabawę, wcielając się w różne postaci, których możecie posłuchać. Będzie nam bardzo, bardzo miło. SK Toy Story Radio czeka w apce, przypomnę, i na sk.pl. A 19 czeka za 4,5 minuty. Jak byliście z kimś umówieni, a jesteście jeszcze w domu, to spójrzcie, jak to randowane.
7: Drużyna baczność! Na trzy! Raz, dwa,
5: trzy!
8: SK Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia SK.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca. Pielęgnacja może stać się deserem? Hagi i lodziarnia na końcu tęczy udowadniają, że tak. Odkryj wyjątkowe smaki lodów inspirowanych serią produktów żywioły od Hagi. Aqua Whisper, Volcano Kiss, Sky Grace, Terra Harmony. Spróbuj zaskakujących smaków lodów. Jabłko z karmelem i kruszonką, czarny bez z juzu, herbata jaśminowa z cytryną oraz mascarpone z miodem i gruszką. Już od 30 maja poznaj lody Hagi w lodziarniach na końcu tęczy w Warszawie.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.
11: Warszawa na czasie.
12: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Jeszcze dziś z okazji Dnia Dziecka warto wpaść do Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego, gdzie na scenie wystąpi Majka Jeżowska. A jeżeli chcecie aktywnie zakończyć ten dzień, to Osir Jabłonna zaprasza na bezpłatne zajęcia z zumby. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku i kondycji. A z kolei w środę Plaża Wesoła zaprasza na stand-up. O 20 wystąpią Tomek Jachimek, Patryk Gosiński i Łukasz Kozłowski.
13: Muzyką się żyje.
14: Punktualnie godzina 19 na zegarze, w kalendarzu czerwiec się zaczął, a to oznacza, że na dobre rozkręcą się m.in. letnie festiwale. Przed nami Warsaw Music Festival, czyli przez 3 dni na stadionie warszawskiej Legii usłyszymy miks najróżniejszych gatunków muzycznych. 13 czerwca bardzo klubowo zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Benny Menassi. 17 hity, które znamy od lat, bo gwiazdą wieczoru będzie zespół Black Eyed Peas, ale na scenie nie zabraknie też braci Kasperczyk, Tripsa, Aliena i Mightisa oraz Kalbiego i Remiego, a więc Dance imprezownia przy słynnym Explosion. No i właśnie na ten dzień, na koncert Black Eyed Peas za chwileczkę komuś w Radiu SK rozdam zaproszenie. 20 czerwca do Warszawy przyjedzie Armin van Buuren, który będzie świętował 25 lat swojego Estate of Trance. Line-up znacznie większy. Szczegółów szukajcie na sk.pl, bo my, SK, jesteśmy patronem tego festiwalu. Czerwiec to także początek trasy męskiego grania. Pierwszy przystanek w ostatni weekend miesiąca w Żywcu, a już w ten weekend swoją kolejną stadionową trasę zacznie Dawid Podsiarło. Obrotowy tur, to nazwa trasy, zacznie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kolejne weekendy to Poznań, Gdańsk i na finał PGE Narodowy w Warszawie. Na dobre zaczęła się też nasza letnia trasa. W czerwcu SK Music Tour zawita między innymi do Czeladzi, Buczka, Nowogardu i Kołobrzegu.
3: Imprezka.
14: Zapraszam na koncert Black Eyed Peas, który w ramach Warsaw Music Festival będą w tej godzinie rozdane, znajdą swojego właściciela. To wam mogę obiecać, w tej sprawie odsyłam na sk.pl. Mogę też obiecać, że zagram tak, żeby wam się oko nie przymykało. Miu i Zalia, dopóki się nie zludzisz, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Was zawim presę Armin Van Buren, Bilentep, JC Stewart, Come Around Again. Armin Van Buren oczywiście ze swoim State of Trance u nas w SK Live Remix to piątek i w SK Live Remix w naszej apce, ale też na Warsaw Music Festival z urodzinami tego pasma popularnego, nie tylko u nas, ale też oczywiście na Warsaw Music Festival headlinerem będzie Black Eyed Peas. Koncert wyjątkowy, na pewno z wielkimi emocjami. Dawidzie, dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam.
0: Ty napisałeś tak fajnie w swoim zgłoszeniu, bo my was zapytaliśmy na SK.pl o to, żeby nas przekonać, że to właśnie ty jesteś największym fanem Black Eyed Peas na świecie, a ty zacząłeś: zapewne znajdzie się ktoś, kto jest większym fanem, zna więcej ich tekstów i bywał na koncertach, ma płyty na półce, ale no właśnie. I tutaj dalej zafundowałeś mi taką dawkę emocji, że ja po prostu musiałem do ciebie zadzwonić. Opowiadaj, o co chodzi z tym Black Eyed Peas w życiu twoim i twojej żony?
1: No, chodzi o to, że to jest muzyka, przy której jakby z moją obecną małżonką, jedną, jedyną, i mam nadzieję, że tak już będzie do końca, poznawaliśmy się, wspólnie improwizowaliśmy, wspólnie jeździliśmy na wypady namiotowe nad Jezioro Puchowskie, tak niedaleko Nysy, bardzo polecamy to miejsce. I te hity praktycznie leciały w każdej rozgłośni radiowej. My jesteśmy związani z waszą już od wielu, wielu lat i tak naprawdę cały czas leciało to w Esce. Przegrywało się to na płyty CD. Aha. Kiedyś takiej muzy słuchało się na CD-kach. Zgrywało przez taką pewną aplikację z misiem. Ale na kompie i odsłuchiwało na różnych nośnikach.
0: To też były CD, takie tak? Czasy, kiedy można było, kiedy były takie składanki hity na czasie, które wydawaliśmy, i tam nie brakowało takich hitów. Te można było oczywiście u nas wygrywać. A ty napisałeś też tak fajnie w swoim zgłoszeniu, że dzisiaj jesteśmy małżeństwem. 17 czerwca Black Eyed Peas grają koncert. Dwa dni później, 19, moja żona obchodzi urodziny, a na końcu tej wiadomości i tego swojego wpisu pełnego emocji piszesz, że to w ogóle idealny moment, bo ty od 22 zaczynasz nową pracę i to potem to już będzie ciężko o urlop.
1: Dokładnie tak. Dokładnie no. Tak, więc to wszystko się super zgrało.
0: Tak, także... mój drogi, to jest. Teraz uwaga, bo podwójne zaproszenie na koncert Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival dla ciebie!
1: Super, dziękuję bardzo.
0: To ty już teraz...
1: Jeszcze żonie nie mówiłem, ale ona myślę, że spadnie z łóżka, usypie akurat dzieci, więc jak jej powiem, to... Myślę, że zleci z łóżka.
0: To asekuruj, koniecznie asekuruj. Powiedz żonie, ale też kombinujcie już opiekę do dzieciaków, koniecznie. To musi być wszystko dopięte.
1: Babcie, okay? Są, babcie lubią, nie ma problemu.
0: Babcia to ważna instytucja. Serdecznie ci dziękuję. Dokładnie. Będziecie oglądać i słuchać i bawić się na koncercie Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival. Dzięki piękne, Dawid, do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: A ja przypomnę jeszcze, że w piątek będą rozgarnięcia dokładnie takie same bilety w Gorącej 20 u Michała Sobkowskiego, ale jeszcze dodatkowo spotkanie z zespołem.

0: Ja takie piosenki nazywam rowerowymi, bo one się świetnie nadają do różnych aktywności. Olivia Rodrigo, Drop Dead, wesce w imprezce, aczkolwiek to chyba o takim uczuciu, jakie przepracowanym rodzicom o tej porze już może towarzyszyć, bo w większości to padamy żywym trupem, jak nic, na ukochanej kanapie, nie? To, że jak dzieci nie chcą iść spać, a dzisiaj dzień dziecka, i teraz tak, pozwolić dłużej posiedzieć, czy może jednak, żeby wcześniej poszły? Słuchajcie, połączymy się w takim razie za chwileczkę z jednym z bohaterów naszego SK To History Radio, DJ-em Sprężynką, i mam nadzieję, że on skutecznie wasze dzieci położy spać, ale to na pewno jeszcze przed godziną 20.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Serce światowej koszykówki bije w samym sercu Warszawy. Odwiedź wielkie miasteczko basketu i zobacz na żywo Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wielkie emocje, wyjątkowe atrakcje, konkursy i zabawa dla całej rodziny czeka od 1 do 7 czerwca. Na placu Defilad codziennie od 11 do 22. Do zobaczenia.
5: I po reklamie.

0: No ale to jest dobry numer, ale przewrotność sytuacji jest taka, że ostatni dzień lata, taki ma tytuł ten kawałek, a tak naprawdę my dopiero lato będziemy witać i wakacje w tym miesiącu, więc wszystko jeszcze przed nami. To jest imprezka, to jest SK Gips, Ego i For Money już wybrzmieli w Radiu SK. Ja obiecałem, że przed 20, jako że grzeczne dzieci już powinny kierować się do łóżek, połączymy się z naszą nową stacją, której możecie słuchać w apce Radia SK i na SK.pl, czyli SK to History Radio, z DJ-em Sprężynką i on na pewno szepnie najmłodszym coś na ucho. Więc bardzo proszę teraz dzieciaki do radia, ewentualnie zróbcie dzieciom głośniej radio, bo już mamy połączenie.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia, samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej, a ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: No i nie mówcie, że nie zachciało wam się spać. Więc bardzo proszę, wszyscy do łóżek.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: Eskator.

0: Thank you, DJ.
1: SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
1: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK. Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up, Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
1: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Wymienił pan stary piec na nowy.
9: Oszczędniej jest i mniej kopci.
8: Przyłączyli się Państwo do centralnego ogrzewania.
10: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
8: Jak Pan grzeje bez opału?
11: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
8: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
12: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
3: I po reklamie. Warszawa na czasie.
13: Paulina Chorwatowska, witajcie. Jeżeli lubicie kino pod chmurką, to już jutro czekają na Was co najmniej 2 filmowe propozycje. O 21:00 w Parku Pięciu Sióstr seans filmu Dotyk Serca, a o 21:30 pod Pałacem Kultury i Nauki Mamma Mia w ramach letniego kina pod gołym niebem. W czwartek kolejny seans i tym razem Oscarowi Grzesznicy. A skoro jesteśmy przy Pałacu Kultury, to przypomnę, że jeszcze do niedzieli trwają tam Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3.
14: Muzyką się żyje.
15: Dua Lipa już jako żona. Artystka w weekend wyszła za mąż za aktora Kaluma Turnera. Para wzięła ślub w Londynie, a ceremonia była kameralna. Byli na niej tylko najbliżsi przyjaciele nowożeńców, ale, to był ślub cywilny, a jak donoszą media, para planuje jeszcze wesele. No i tutaj już będzie z pompą. Ma odbyć się ono w zabytkowej willi w okolicach Palermo. Trwać 3 dni, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Elton John i Charlie XCX. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można go usłyszeć na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra dokładnie 10 lipca na letniej scenie Progresji. A ten wieczór, poniedziałkowy wieczór w SC, oznacza jedno. Dzisiaj kolejne notowanie Rap 20. Układacie ją na sk.pl. Od 23:00 Mati Fuczyło zagra wam 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu, przypomnę, numerem 1 był Chivas z kawałkiem To Nieodpowiedzialne. A dziś oprócz hitów także goście do studia padnie BSK.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
15: Się naensymowało trochę. BSK, imprezka, co? Ładne rzeczy. 2 minuty po godzinie 20. Mam nadzieję, że teraz u Was nastaje tak zwany święty spokój poniedziałkowy, na który sobie zasłużyliśmy w towarzystwie hitów na czasie. Nowy hymn męskiego grania otwiera tę godzinę. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: pojawią się w Esce.
1: A pora taka, że niektórym się udziela nastrój. Nastrój wieczorowości. Można tak powiedzieć, ale są tacy, którzy uwielbiają wieczorem pojeździć sobie samochodem, prawda? Sam kiedyś to lubiłem, teraz już podchodzę do życia. A, nieważne, jak lubicie, to zróbcie głośniej, bo teraz zagram tak, że to wszystko, co ja zagram, te dźwięki wam się bardzo ładnie skomponują właśnie z taką wieczorną jazdą. Będzie trochę mrocznie, ale głębokie brzmienie, fajne brzmienie, interesujące. Ave, Meet Me in the Dark. Chcecie posmakować tego numeru? To proszę bardzo.

0: Maciej Musiałowski, Flora. Tak wam gramy Wesce w Imprezce. To są hity na czasie. 29 minut do 21. 1 czerwca, Dzień Dziecka. Dzisiaj wcześniej was pytaliśmy o teksty waszych dzieciaków i Estela poruszała jeszcze teraz niedawno teksty dzieci. Listonosz, uwaga, bistonosz. Najlepszy jest bankomat. Bankomanko. I przypomnieć, przypamiętać. No to urocze, prawda? Ale trzeba uważać się bankomanko, a propos bankomatu, to tak w sumie życiowo, no i tak pokrewnie, nie? Jak się zrobi manko, no to w bankomacie może być też... Nie to, że sianko, no może nie być sianka, bo chciałem tak, żeby się zrymowało, ale te moje rymy, zostawmy to. W każdym razie mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj dzień się nie kończy. Dzieci te młodsze, które miały pójść spać, to już załatwiliśmy, a te starsze pewnie jeszcze dzisiaj was czymś zaskoczą. Mam nadzieję, że ja was też zaskoczę dobrym nastrojem i hitami na czasie, bo szykuje się Rihanna, nie sama, bo z Calvinem Harrisem. Tak, tak, będzie ten klasyczek, który lubicie, czyli We Found Love. Będzie Wiktor Waligura i Dry Skull, cztery pory roku, a także David Guetta i One Republic, Iron One Away. I to już za chwileczkę u nas w Radiu SK w Imprezce.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama. 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wymienił pan stary piec na nowy.
15: Oszczędniej jest i mniej kopci.
14: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
16: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
14: Jak pan grzeje bez opału?
17: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
14: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
18: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
20: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
21: Money, money, money!
22: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
21: Wygrałam w Cherry Money!
22: Cherry Money?
21: Nowy Ekspres Los!
22: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
23: I po reklamie.

też się cisnęło na usta takie określenie. Nie, może nie powinienem mówić, ale dobra, powiem. Stara, dobra Rihanna. No moi drodzy, no hit dobry, no. Dobry hit zawsze na czasie. We Found Love, Rihanna i Calvin Harris. Iza napisała, że właśnie ten kawałek dopadł ją na siłowni. Matko jedyna, tak późno na siłowni. 15 minut przed godziną 21. No i ona zrobiła, co powinna zrobić na siłowni przy takiej dobrej muzyce, przy takim dobrym hicie. Mam nadzieję, że każdy ten hit skonsumował tak, jak powinien o tej porze. Ale też padają pytania, co zrobić, żeby tak jak Dawid zgarnąć zaproszenia na koncert Black Eyed Peas, który już 17 czerwca w ramach Warsaw Music Festival. No co zrobić? Trzymać z nami Zeską, wejść na sk.pl i tam napisać nam i przekonać, użyć wszelkich argumentów, że to właśnie wy jesteście największym fanem Black Eyed Peas na świecie, no i powinniście być tego dnia właśnie na Warsaw Music Festivalu i obejrzeć koncerty Black Eyed Peas. Chociaż nie tylko Black Eyed Peas, bo oczywiście wszystkie inne koncerty, które tego dnia festiwalowego będą się odbywać przed wami też swoim otworem i też możecie je oglądać i się na nich bawić. To czekamy na wasze zgłoszenia. Warsaw Music Festival też czeka i Black Eyed Peas czekać będzie 17 czerwca. To już tylko 16 dni pozostało, więc działajcie. Te zgłoszenia są za darmo na naszej stronie na sk.pl. A teraz, jak chcecie trochę romantyzmu, bo może jest on o tej porze, może być z różnych powodów potrzebny, to bardzo proszę. Właśnie dla was, PZ i Hour, Dom nad Wodą w Radiu SK.

Okazuje się, że te siłownie w waszym wykonaniu o tej porze to absolutnie nie przypadek, bo i Krzychu, i Eryk, i Iza, i Agata, i Agnieszka, i Baśka odezwały się też z siłowni. I nie, że oni wszyscy na tej jednej siłowni, gdzie SK gra, ale to są różne siłownie, gdzie SK po prostu gra, ewentualnie sami sobie wrzucacie SK na uszy i bardzo dobrze, bo podobno przy takich numerach jakoś to lepiej idzie. Ale Farben, René Miller i Body Talk już za nami, takie hity na czasie dla was mamy i pozostało niespełna 5 minut do godziny 21. Czerwiec zapowiada się fajnie, rozpoczęliśmy bardzo miło, bo Dniem Dziecka, a potem będzie koniec roku szkolnego, początek wakacji, wcześniej jeszcze rozpocznie się kalendarzowe lato i jeżeli chodzi o atrakcje związane z koncertami, naszymi spotkaniami z wami, też będzie fajnie. SK Music Tour w rozkwicie i na pewno w czerwcu spotkamy się z wami w Czeladzi na koncercie, potem w Buczku, będziemy też w Nowogardzie i jeszcze w czerwcu na pewno w Kołobrzegu. Takie rzeczy tylko ze SK. Rafał Adamczak, ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą imprezkę. Niech to będzie dalej fajny wieczór.

0: się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama. 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędnie jest i mniej kopci.
6: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
8: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
6: Jak pan grzeje bez opału?
9: Mam pompę ciepła, gmina dała dotację.
6: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
10: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
12: Harmonizer.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: I po reklamie. Warszawa na czasie.
15: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Już w sobotę kolejny night skating. O 17 spod pomnika Kopernika wystartuje przejazd dla początkujących na dystansie 8 km. Z kolei o 22 ruszy trasa dla bardziej doświadczonych rolkarzy. Tym razem do pokonania będą aż 53 km. Przed nami także Dni Ursynowa. W parku imienia Romana Kozłowskiego przy kopcu Cwilę czekać będą na Was koncerty, atrakcje plenerowe i dodatkowe niespodzianki.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
0: I po reklamie.

0: SK Warszawa. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.
1: SK Warszawa.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Dokładnie tak robimy, w każdy poniedziałek po 23. Ja nazywam się jak zawsze Mati Fuczyło i jak zawsze razem z wami odliczam 20 najlepszych rapowych numerów. Jakie to numery będą, to sprawdzimy w ciągu najbliższej godziny, ale musicie wiedzieć o tym, że to wy układacie playlistę SK.pl, tam się to robi. No i standardowo są u mnie goście specjalni i ci goście, no to są bardzo fajni goście. Oni przenieśli Biskupin do studia Radia SK, można powiedzieć. BSK, siemanko.
5: Siema, witam.
6: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
4: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
6: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
4: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
7: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. Pozmieniało się pod względem podkładów tak samo. No, mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no, myślę, że on nam pokazał bardzo dużo. Też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
4: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
6: To się dopiero okaże. Ale też no, wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
4: No zapraszamy oczywiście. Słuchajcie, BSK są w studiu Radia SK. Jeżeli macie do nich pytania, to podsyłajcie je na Instagramie Radia SK.
6: Można
4: to robić. Będę tutaj zaglądał.
6: Jakiś spicy dawajcie.
4: Dawajcie spicy, to będziemy to sprawdzali. Ja też mam swoje spicy, ale w pierwszym wejściu to pogadamy o waszych koncertach a propos. Skoro już o tym wspomnieliście, to na pewno to zrobimy. Gramy tymczasem miejsce 20. Wcześniej jeszcze powiem, że dzisiaj kawałek od BSK też się tutaj pojawi. Zagramy jeden z nich, ale 20 to dzisiaj Samiri, nie mogę spać. To lecimy i wracamy zaraz.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
0: 20. Nie ma.

zer wie, co najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

To jest Żabson, PZ, Aster, Guardian Angel, Ultramax, 11 minut już po 23, rap 20 cały czas trwa i BSK cały czas są w studiu Radia SK. Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie

0: bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu, no to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase. Tak,
1: zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
0: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i to jest zajebiste, no bo po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
1: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
2: No piękna sprawa. A propos, poprosiłem o pytania na Instagram Radia SK. Wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
0: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje i dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma i ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no tak, no te koncerty po prostu nadają nam rytmu, tak jak mówiłem też w poprzednim wejściu, że od koncertu do koncertu
1: moglibyśmy
0: to
1: grać co tydzień, w sensie co tydzień,
0: codziennie.
1: Codziennie.
2: Okej, tak. No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
1: tak, helikopterem.
2: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. Tak, to jest,
0: ale nie, no
2: rzucam temat, natomiast tak serio, no to jestem pod wrażeniem i widzę to, o tym jeszcze pogadamy, ale pogadajmy też o Muzie, to w najbliższym wejściu i mogę zdradzić, że zadzwonimy też do Magiery. Gramy tymczasem miejsce 17, Kłebo na Fidezalia i Fausti, nie ucieknę.
3: Rap, 20. Głosuj na sk.pl 17.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć

0: To jest Rap 20. Wracamy do wejść związanych z tym, co dzieje się w polskim rapie. Łajcior 2115 i Rio na żywo, to miejsce 16, Rap 20. W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
1: Siema, stary, siema, chłopaki.
0: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź ze mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź ze mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
1: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. No, ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. O Jezus, jak to strasznie, ten beat naparza mi w słuchawkę.
0: To daje ciszę, nie ma problemu.
1: Dobra, dobra. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakoś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
0: Jasne.
1: W moim odczuciu.
0: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród no, tych dwóch chociażby kawałków.
2: Spójrz. Mi z tych dwóch kawałków, aha, to w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź ze mną, bo ja mega, mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty bardziej indie i rock. Mm-hmm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
3: Dla
2: właśnie.
3: Mnie Mia Wallace.
0: Okej, okay.
3: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że trzy tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
2: Mm-hmm. I zmieniliśmy o 180 stopni
3: właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba. Mm-hmm. Tak, była ona bardzo świeża.
2: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to zobaczyli, usłyszeli, to by się...
1: Takim lekko drum and bassowy, no na pewno było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem, a zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
0: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%. Natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
1: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który zagrał do chyba czterech numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle, no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Mhm. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unix Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
0: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
1: Yes, super, dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
0: No oczywiście.
1: Gadajcie mądrze.
0: Chłopaki, gadajmy mądrze.
2: Ciężko będzie.
0: Gramy miejsce 15. Gramy miejsce 15, Rap 20. Magiera, dzięki i słyszymy się.
1: Dzięki, pozdrzeć. Rap 20.
4: Głosuj na sk.pl 15.

0: przeszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię od nowa.

0: 27 Fuck Demons, MK. Zapomnij o mnie, 27 minut do północy. A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Parea.
1: Tak jest.
0: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
1: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo dużo wydarzeń, wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze i po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy jak na tej epce, mam wrażenie, i bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu, i wydaje mi się, że nie każdy, nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie, a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo to zobaczycie, no, na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te, co pozostały, są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
0: Okej. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
2: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy. Więc jak najbardziej.
0: No, czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie. Zresztą, no, chyba na tym polega to duo, właśnie. Więc to duo cały czas trwa. No ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek. Ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
2: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
1: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie-hip-hopowymi instrumentami, o tak bym nazwał. I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy, że z jednej strony masz żywą perkusję, ale z drugiej masz jakieś sample rapowe i
2: wykreowaliśmy taki swój dziwny świat.
1: Dziwny świat, dziwny gatunek w tej epce i dlatego tak ciężko też nam jest ją skategoryzować w jakimś jednym danym gatunku, ale to też trochę mi się wydaje opisuje stan naszej głowy po prostu, że
2: prawda.
1: Wszystkim się jaramy i
2: chcemy wszystkiego.
1: Chcemy zawsze mieszać te światy i czy to w pogodnym, czy w smutnym stylu, teraz po prostu bardziej wygaszonym, ale to mówimy. No, to jest taka epka, z którą gdzieś chcieliśmy po prostu zostawić ze sobą przeszłość i zacząć po tym wszystko tak, jak
2: powinno być.
0: Dobrze, to, że ta kategoryzacja jest taka trudna, wydaje mi się, że jest właściwie plusem z mojej strony, no bo w takim razie nie wpadacie w żadną z szuflad. A propos szuflad, a propos waszego świata, a propos wszystkiego, co jeszcze przed nami, to za moment zagramy też jeden z waszych numerów. Wcześniej jednak zagrajmy jeszcze miejsce 12. Przypomnę, że to wy głosujecie na SK.pl, wy słuchacze. Tam klikacie plusy, minusy i to wy decydujecie o tym, co w każdym tygodniu tutaj leci. Tym razem 12 to... Tak jest, a będzie jeden z numerów. Gips, Dope House i For Money, tymczasem i win.
3: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 12. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like I'm springing in a race. Ain't no hesitation.

0: SK Warszawa. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: A 10 z nich już za nami. Mati Fuczyło to ja, to jest Rap 20, a z nami cały czas BSK. I wracamy do naszej rozmowy. Trwa parea sezon i rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast, jako że mamy dziś jeszcze przez 16 minut Dzień Dziecka, to wrzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
3: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym, wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no w sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd. Twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
4: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
2: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich wy, to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
3: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
4: To nie, że... ja, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
2: Okej.
4: Okay. No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
2: Okej.
4: Okay. Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Więc poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
2: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
3: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
4: Tak, do mnie, zapraszam.
2: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
4: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i to pomagają.
3: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima i jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło. I... Ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji teraz.
2: Bardzo dobrze, inspirujmy w takim razie i grajmy wasz numer, on nazywa się Bądź ze mną, BSK, Magiera, ten kawałek już teraz, a wy, drodzy słuchacze, pamiętajcie, że na sk.pl możecie na niego głosować, aby został z nami na zdecydowanie dłużej.
3: O, właśnie. Plusujcie.
2: Plusujcie, łapka w górę, tapujemy.

jestem alemą fantasy round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

spot. Seksualny mam fantazję round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz.

0: Głosuj na SK.pl 9.
1: Jak pies bez pański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
1: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na

0: przez te słowa, słuchaj. Pamiętasz, jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ostatnie słońca mnie

0: zasnąć.
1: Nie da się zasnąć, więc pozdrawiamy tych, którzy zasnąć nie mogą i słuchają Rap 20 minuta do północy. Jonathan Białas, Solar i Nikoś, to miejsce ósme w tym tygodniu. To wasze głosy, to SK.pl, tam możecie klikać, tak jak na numer od BSK. BSK są cały czas u nas w studiu. No i właśnie, przed momentem zagraliśmy wasz kawałek Bądź ze mną. Słuchacze pamiętają o tym, że mogą głosować, ale... No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Parea, to z czym wam się kojarzy?
2: No, no zielony. Mocno, zielony. Mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest okay. Na tym projekcie, no to, to kolor zielony. I wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego... jak to powiedzieć... No za szybą, że, mhm. że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo mhm. ze swoimi emocjami i tak dalej, ale, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, mhm. gdzie ten tłum trochę jest, jest jak nasze emocje i po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie okay. czy
3: tak,
2: coś.
3: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
2: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, mm-hmm. jak to powiedzieć, takie żarówy, takie, mm-hmm. takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i mhm. jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo, że jest tylko jedną z wielu osób, mm-hmm, które tam się mm-hmm. znajduje.
1: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
4: Lubimy.
2: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
4: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
1: Okej.
2: Okay. Ale... Nie było tak.
1: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest... No dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
2: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
4: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
2: W soundtracku.
4: W soundtracku to jest
2: to... Tego, ha, mm-hmm. ha, to się nazywa... Jak się nazywa? Nie, Benny Hill, jakoś... Pump it.
4: Yeah.
2: I, a Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
4: Przepraszam, Pulp Fiction.
2: Pulp Fiction. Jezu. Pulp Fiction to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie kiedy chciała, więc tak znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą i... Ale jakoś tak to przypadkowo wyszło.
4: Nie bierzemy
2: ale...
4: narkotyków, jak coś.
2: Ale akurat oglądaliśmy trochę jego filmów w zimę i myślę, że może to jakoś tak za...
4: Podświadomie może to jakoś
2: bo ogólnie
4: tak...
2: sporo oglądamy filmów i zajebiste są te porównania, bo... No bo kurde, no ta sztuka wszędzie się łączy i w muzyce, i w jakimś obrazie, obrazku, czyli w filmie i utożsamiasz się z pewnymi bohaterami czy filmami, więc...
4: Więc łatwiej też słuchaczowi sobie wyobrazić, gdzie ta twoja głowa wędruje.
2: Mhm. Ale nawet nie o to chodzi, bardziej właśnie łatwiej tobie coś sobie wyobrazić, mam wrażenie.
4: No tak, ale dajesz to słuchaczowi, więc on też może sobie wyobrazić.
2: No dobra, okej.
1: Dwa w jednym, duo. To są dwa znaczenia, słuchajcie, tego, ale to bardzo dobrze. Natomiast zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szponcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
2: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
1: Okej. Okay.
2: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam... Zobaczymy kiedy.
1: Na jakiś czas
2: i...
4: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i tak, teraz
2: jesteśmy
4: już,
2: głodni,
4: no, nie możemy przestać tworzyć.
2: Jakbyście mogli gdzieś, jakbyście nas zobaczyli, dać nam 5 zł. Bo... Nie, no, żartujemy, ale serio, no teraz zawsze tak jest trochę, że projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości, co nie? Bo kiedy dopiero słuchacz go słyszy, no to on już jest skończony, ale no był ciemny czas w naszym życiu i uważamy, że nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie i o tym po prostu nagrać, z czym może nie kojarzy się nasza muzyka, ale teraz już jest trochę lepiej, jakieś letnie brzmienia, coś ten teges.
1: Bardzo dobrze, trzymamy kciuki w takim razie i czekamy na 18 czerwca, jak rozumiem.
2: Tak, tak jest. Możemy się doczekać już tej premiery i szykujemy coś specjalnego w ogóle, więc jak ktoś tutaj jest z Wrocławia i nie ma co robić 20 czerwca, to jeszcze nie powiemy co, ale będzie coś wartego.
4: To będzie fajne.
1: W takim razie zapisujcie sobie to w kalendarzach, klikajcie też plusy pod numerem BSK na SK.pl. Dziękuję wam bardzo za wizytę.
2: Dziękujemy
4: bardzo.
2: I naprawdę mega miło u ciebie być, bo tak widać, że obchodzi cię to.
1: Dzięki bardzo.
2: Jakby z kim tu gadasz i mega, w sensie mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze 2 godziny gadać.
1: Kłaniam się nisko, jak chcecie to zostaniemy, dogramy jeszcze. Dogramy coś, wierzę. Gramy tymczasem miejsce 7, Chivas to nieodpowiedzialne. Dzięki.

0: Jest rap 20. Wracamy do odliczania najlepszych rapowych numerów. Za nami miejsce 5 to Zeamsone i znana w tym tygodniu. Za chwilę powiem wam o nowych propozycjach, które pojawiły się do głosowania na sk.pl, a jest ich naprawdę sporo. Minęła już północ, właściwie mamy 13 minut po północy, a to oznacza jedno sk.pl. Tam znajdziecie już nowe propozycje. Jest ich dużo. To m.in. Oki, Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi z kawałkiem Jeszcze Raz. Jest też inny numer od Okiego, a więc Baby Blue. Do tego Kizo i Nataliza, Nie ma nas tam, Gipsy PZ i Karnawał, a do tego Mighty's, Alien i For Money. To też kawałek, który na was czeka. Kawałek nazywa się Deszcz. Na to można głosować już teraz. Jeżeli tylko macie ochotę, to wjeżdżajcie tam, podobnie zresztą z kawałkiem od BSK. Panowie czekają. My gramy tymczasem miejsce 4. Tutaj połączenie, które bardzo lubicie. BDOS 2115, Maja Metzen i Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem, Disneyraka.
1: 4.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

Tronę wilczej, tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresem.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawet.

Uwaga, ora tu nas. Trzecie miejsce, rap 20. Taco Hemingway, Livka i Zepizep Frascati to dziś trójka. 19 minut po północy my zbliżamy się do najważniejszych numerów, do miejsca drugiego i do miejsca pierwszego. Tymczasem mogę powiedzieć tyle, że waszych głosów oni zebrali naprawdę dużo. California Love, White 2-1-1-5, Vivi Simon i Palar to miejsce drugie.

0: biały t-shirt z logiem California Love. White 2115, Vivi Simon i Ballard to miejsce drugie rap 20. Zbliżamy się do końca, więc mogę się z wami pożegnać. Ja to Mati Fuczyło, my słyszymy się już bardzo niedługo, jutro po 18:00, właściwie to już nawet dziś, bo we wtorek, ale wcześniej powiem wam jeszcze, że Gibbs i Kukon, ty masz to miejsce pierwsze rap 20. Dzięki, do usłyszenia, gramy.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl numer 1.

0: SK Warszawa. Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: KH dorzuci refreny w